0: nie kpić. Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria?

0: Radio SK. Radio SK.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby

0: Wiedzą stary, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Radio SK. Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał?

energii mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fejsie.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
4: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
3: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
4: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
4: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
3: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
5: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
6: I po reklamie.
7: SK Łomża News.
8: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów radia SK Łomża, Marta Szabołowska. Zapraszam. Łomżyńscy strażacy przypominają o czujkach dymu i tlenku węgla. To w ramach ogólnopolskiej kampanii Czujka na straży twojego bezpieczeństwa. Taka czujka powinna znaleźć się w każdym domu.
9: To jest niewielki koszt, bo to jest 100 czy 150 zł, ale to urządzenie realnie ratuje nasze życie.
8: Mówił Grzegorz Lisowski ze Straży Pożarnej.
7: SK Łomża.
8: Wojska Polskiego ponownie idzie do remontu. Tym razem odcinek od Ciepłej do Meblowej Zachodniej.
10: Odcinek 374 metrów. W tym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na realizację tej inwestycji, którą musimy ukończyć jeszcze w tym roku, aby skutecznie skorzystać z tych środków, które wpłynęły do nas z budżetu państwa.
8: Mówił zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński. Ochotnicy spod Łomży rozpoczęli zbiórkę elektrośmieci. Strażacy z OSP Kownaty zbierają stare telewizory, drukarki czy telefony. Sprzęt można przewozić do remizy, a zebrane odpady będą mogli wymienić na sprzęt ratowniczy. A teraz zaproszenie do obejrzenia jednej z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. O bursztynowej wystawie mówi Jerzy Jastrzębski.
11: To wystawa Bursztyn w dorzeczu Narwi. Kolekcja, która tworzona jest w okresie zaraz po II wojnie światowej przez Adama Chętnika. Oczywiście rozwijana i uzupełniana. I ta wystawa jest jakby taką prezentacją tak zwanego, podkreślam, tak zwanego bursztynu kurpiowskiego. Bursztyn powszechnie znany jest oczywiście z tego, że występuje nad morzem, ale gdybyśmy popatrzyli na to, jak tak ładnie mówiąc genetycznie, to jest ten sam bursztyn, co bursztyn bałtycki. Bursztyn jako taki wywodzi się w zasadzie z północy Europy. Musielibyśmy się cofnąć jakieś 40 milionów lat temu. Tam były wtedy wielkie obszary zalesione z temperaturą dużo wyższą niż obecnie. To była taka puszcza tropikalna. Tam te drzewa, tak zwane bursztynodajne, rosły, padały, woda je zalewała i pozostawały na miejscu. I dopiero z tamtego terenu, w okresie tak zwanej epoki lodowcowej, lodowce zepchnęły te pokłady bursztynu na teren, który moglibyśmy określić nad Zatokę Gdańską, generalnie rzecz biorąc. I tam zostało osadzone, tam się utworzyła taka duża delta rzeki, nazywana Erydian, gdzie te materiały, zarówno jeżeli chodzi o materiał drzewny, jak i wszystko to, co spłynęło rzeką, osadziło się. I w tym miejscu mamy właśnie te złoża bursztynu. Ale to nie koniec, bo następne zlodowacenia z kolei powodowały przesunięcie na południe jeszcze tych nawarstwień i tym sposobem bursztyn trafił właśnie w Dolinę Narwi. Północna część ponad Narwią to są w zasadzie te najważniejsze złoża tego bursztynu. Polegało to na tym, że lodowiec spychający przed sobą te masy ziemi w pewnym momencie zaczął topnieć. Zaczął topnieć, wypływała spod niego woda. I ta woda wymywała także i te pokłady bursztynu, które osadzały się właśnie na brzegu. No wtedy to była potężna pradolina i to są tak zwane piaski zandrowe, to co w zasadzie jest na kurpiach podstawową ziemią, prawda? Czyli piaski, karaski i to jest to środowisko, w którym ten bursztyn się tutaj zgromadził. No i potem oczywiście osadnictwo, przybyli ludzie, zaczęli najpierw spotykać go przypadkowo, w miarę rozwoju i zarówno techniki, jak i osadnictwa ten bursztyn zaczął być wydobywany. Powstały głównie w XIX wieku kopalnie. Oczywiście nie mówimy o tych kopalniach typu śląskiego, tylko to są kopalnie polegające na tym, że po prostu kopano doły. Doły w ziemi, a jeżeli była potrzeba, to je obudowywano drewnem, a można było wtedy sięgnąć do głębszych pokładów, z tym, że zawsze był tam problem z wodą, która podciekała, więc trzeba było się śpieszyć i uciekać, jeżeli ta woda napłynęła. A więc bursztyn jako surowiec najpierw. Potem ten bursztyn zaczął też w XIX wieku, w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku, funkcjonować już w kulturze materialnej. Oczywiście w kulturze materialnej w ramach kurpiowskiej Puszczy Zielonej, czyli kurpiów. I tutaj jakby stał się już pewnym elementem, który trafił głównie do ich stroju, czyli te najbardziej znane to są oczywiście korale bursztynowe, które mają no, różny kształt i różną wielkość. Jakby najbardziej charakterystyczny element, ale oprócz tego także był wykorzystywany do takich ozdób wewnątrz chałupy, to jest pająk, kierec, taki stożkowa ozdoba. W przypadku stroju męskiego może mniej był używany, ale trafiał do klamerek na kapelusze, do guzików, do lejbzików, czyli do tych kamizelek kurpiowskich. I to jest ta część może związana ze strojem, ale oczywiście bursztyn jako no, pewna wartość materialna służył też jako pieniądz, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Za bursztyn można było kupić coś. Oczywiście był to handel wymienny. Dawało się określoną ilość bursztynu w zamian za określone towary. No, bursztyn też funkcjonował także w medycynie ludowej. Nim okadzano, jego używano już najbardziej znana nalewka bursztynowa, prawda, do smarowania, czy też nawet do innych czynności. I to jest ta tradycja, która na Kurpiach przez wiele lat była kontynuowana, tak praktycznie póki te zasoby się nie wyczerpały. Bo to, co jakby wykopano do pewnej głębokości, więc w tej chwili to są raczej na tym terenie przypadkowe znaleziska, a z drugiej strony, żeby móc wydobywać bursztyn, trzeba mieć koncesję, a to wiąże się już z dużo innymi, większymi problemami. Tu mamy już pewne wybrane zbiory, tak jak powiedziałem, no to już jest kilkadziesiąt lat zbierania i układ wystawy jest taki, że rozpoczynamy od tych takich elementów, które można właśnie spotkać. Poza tym są to też takie dosyć charakterystyczne fragmenty, które obrazują, jak powstawał ten bursztyn, czyli jeżeli to była żywica, wiadomo, że ona spływała, więc są sople, prawda, różnej wielkości. Tutaj są elementy, na których widać dziurki po igłach. Tu widać nawet fragment igły. To znowu wchodzimy w coś, co można jakby też dzielić na różne elementy wynikającego, w którym miejscu się żywica gromadziła. To, co spływało na zewnątrz, to były sople. To, co między korą się gromadziło, to mamy tutaj odciski właśnie tej kory, odciski drewna. Także w zależności od tego miejsca to zostało potem złożona, czyli ta żywica potem wydobyte ma swój określony kształt i określoną wielkość. No i to, co też jest ciekawe w przypadku bursztynu, to są tak zwane inkluzje, czyli coś, co zostało przez tą żywicę zalane. Mówimy tutaj zarówno o zwierzętach, no typu głównie małe owady, ale i to też inkluzjach roślinnych, które zresztą na Kurpiach określone są jako wścibki, czyli coś, co wścibiło się, weszło w ten bursztyn. Tu mamy właśnie przykłady różnego rodzaju tych wścibków, czy też tych elementów inkluzji. Ciekawą rzeczą są tak zwane bursztyn w bursztynie, czyli jeżeli był spływ jednej warstwy, prawda, to ona pewnie się zasychała. I to, co dało się tam zatem przykleić, prawda, jakieś drobne owady, były pokrywane drugą warstwą. I to jest tak zwana sklejka, czyli między tymi dwoma warstwami są właśnie zachowane na przykład zwierzęta, które w tym czasie na terenie tego lasu bytowały. Z tym, że oczywiście mówimy tu raczej o niewielkich owadach, chociaż w bursztynie na Bałtyckim znaleziono także jaszczurkę. Oczywiście nie jest to wielki okaz, no ale jednak została w ten sposób także zachowana dla potomności. No mamy tu przykłady różnych właśnie brył. Pewną ciekawostką i charakterystycznym elementem, jeżeli chodzi o ten tak zwany bursztyn kurpiowski, jest to, że ponieważ on był zgromadzony w ziemi, i podlegał różnym wahaniom zarówno temperatury, zarówno słońca. On pokrywa się tak zwaną koszulką, skorupką, warstwą zewnętrzną, która jakbyśmy w przypadku metalu powiedzieli rdza, prawda? To to jest coś takiego, co właśnie tworzy taką zewnętrzną warstwę. I ona czasami właśnie wygląda jak tutaj taka krystaliczna, ale w innych przypadkach jest właśnie bardziej gładka. Zachowuje też fragment bursztynu. Tu wspomniałem właśnie o tym, że bursztyn był używany do leczenia. Są przykłady kawałków bursztynu, które służyły do leczenia chorób oczu. To wykorzystywano tutaj te właściwości bursztynu, który po potarciu rozgrzewa się i przyciąga na przykład papier. W tym momencie wykorzystywano to poprzez przyciąganie, wyciąganie z oka na przykład jakiś tam element, który wpadł do oka i dało się w ten sposób to wyjąć. Czyli to są tak zwane właśnie leki. No, inny przykład, który tutaj mamy w dalszej kolejności, to mamy przykłady narzędzi, które służyły do poszukiwania i dobywania. Bo na kurpiach, oprócz tego, że bursztyn był, trzeba go było najpierw wydobyć. Żeby go wydobyć, trzeba mieć pewne umiejętności i także mieć narzędzia. Tu mamy przykłady tych narzędzi, które służyły wydania, ponieważ to była zarówno rzeka, bagno, piasek, więc i te narzędzia też są różnorodne. Na przykład tu mamy narzędzia, które służyły do poszukiwania bursztynu. Ponieważ, tak jak wspomniałem, ta gleba, która tutaj była na kurpiach, głównie to był piasek sypki, więc te wszystkie narzędzia metalowe w postaci tych szpikulców dawały możliwość jakby dziobania w tą ziemię. Zakładając, że on w zasadzie powinien być bez żadnych wtrętów, typu kamienie i tak dalej, jeżeli gdzieś się tam dziobnęło i było jakiś opór, można było przewidywać, że tam jest bursztyn. Z kolei na glebach bardziej bagnistych używano tych narzędzi z takimi zadziorami. Po wbiciu i wyciągnięciu na tych zadziorach pozostawała ziemia, która tam się mieściła. I wtedy fachowcy, tak zwani majstrowie, potrafili na podstawie koloru ziemi określić, czy ten bursztyn jest, czy go nie ma. Tu mamy właśnie przykłady tych różnych tak zwanych ziem bursztynowych, które dawały możliwość określenia, że bursztyn jest i że warto kopać. Ale po wykopaniu ten bursztyn trzeba było obrobić, więc mamy tu cały zestaw obrabiarek. Oczywiście najprostszą metodą to było skrobywanie go, bo wyjmując bursztyn, tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Szczególnie jeżeli mówimy o tym bursztynie kurpiowskim. W przypadku bursztynu bałtyckiego on w zasadzie nie ma tak dużej warstwy zewnętrznej i można więc rozpoznać, jaki kolor. Zatem ruch piasku i wody powoduje, że jest szlifowany ciągle, a ten ma swoją skorupkę, więc trzeba by go było, żeby dostać się do środka. Używano to wszystkich obrabiarek, które najpierw dawały możliwość zerwania tej zewnętrznej warstwy, a potem, jeżeli była taka potrzeba, zrobienia dziurki, oszlifowania, w zależności od potrzeb, do czego ten bursztyn miał być wykorzystywany. No i tu już mamy bursztyny, które pokazują swoje wnętrze, czyli kolor, przezroczystość bursztynu. Tak jak widzi pani, tu jest bardzo duża różnorodność, praktycznie rzecz biorąc, jest od przezroczystych bursztynów do bursztynów nieprzezroczystych, tak w środku tak zwany kościany, czyli zarówno struktura, jak i barwa nawiązuje tutaj do tego określenia. I przykłady też jakby wyrobów, rozpoczętych wyrobów, które potem były już używane w zależności od tego, jaka była potrzeba. No i w końcu wyroby, gdzie najbardziej charakterystyczne to są te naszyjniki, ale mamy tutaj różne klamerki, serduszka, wisiorki, różańce, spinki, bransoletki. To są tak zwane gryzaki dla dzieci zamiast smoczka, albo dziecko, które ząbkowało, dawało im się takiego gryzaka, on mógł sobie tam jakby naciskać na dziąsła, trochę popracować i złagodzić. Także różnorodność wyrobów była w zasadzie ograniczona tylko fantazją twórcy. No to oczywiście to już jest kwestia, nie mówimy tutaj jakby pewnej tradycji, która wynikała z tego, że naszyjnik bursztynowy miał tak, a nie inaczej wyglądać, ale można było sobie wymyśleć jakieś inne już własne wzory. To są te najstarsze wzory, a to są już trochę późniejsze lata związane już z XX wiekiem, także oczywiście naśladownictwo jest, ale okazuje się, że wcale nie jest to taka łatwa i prosta sprawa, czego przykładem są tak zwane szlify kryształowe albo facetkowe, gdzie wyroby starych mistrzów są bardzo precyzyjne. W przypadku tych wyrobów, no jakby współczesne już jest dużo może mniej precyzyjnie wykonana obróbka, no ale z kolei weszły inne kształty. Teraz oczywiście to już może trudno mówić o robieniu typowych wzorów kurpiowskich. W zasadzie teraz, jeżeli się robi, to już się robi takie, jakie są potrzebne, czyli to, co ludzie kupują.
7: SK Łomża News.
12: Kiedy ktoś mówi Łomża, wielu widzi Narew i Stary Rynek, ale w samym sercu miasta stoi coś, co tę historię spina jak klamra. Katedra Świętego Michała Archanioła, jej dzieje, znaczenie i niezwykła architektura, od których dziś zaczniemy naszą opowieść.
13: Ta świątynia to jak kronika Łomży napisana cegłą. Obecny kościół powstał w pierwszej ćwierci XVI wieku, ale tradycja parafii sięga około roku 1000, gdy na wzgórzu Świętego Wawrzyńca w Starej Łomży istniał już kościół farny. Można powiedzieć, że parafia wędrowała razem z miastem.
12: Czyli zanim pojawił się ten późnogotycki kościół, Łomża miała już co najmniej dwie ważne świątynie.
13: Tak. Pod koniec XIV wieku na Popowej Górze stanął kościół Najświętszej Maryi Panny i Świętych Rozesłańców, a w roku 1410 przeniesiono tam parafię. Gdy po około 100 latach zaczął podupadać, książęta mazowieccy zdecydowali o budowie nowej fary, konsekrowanej w roku 1525.
12: A kiedy ten kościół zaczął przypominać dzisiejszą katedrę?
13: Około połowy XVI wieku przebudowano go na pseudobazylikę i założono sklepienia. Jest hipoteza, że sklepienie prezbiterium jest starsze i że była to dawna kaplica zamkowa książąt mazowieckich z początku XV wieku.
12: Czyli w prezbiterium stoimy w miejscu pamiętającym czasy książąt mazowieckich.
13: Dokładnie. W XVII wieku kościół mocno ucierpiał w czasie potopu szwedzkiego. Potem zmieniono wystrój z gotyckiego na barokowy, dodano rokokowe sztukaterie, a po kolejnych zniszczeniach świątynię wielokrotnie zamykano i odnawiano.
12: Jak udało się ją ostatecznie uratować i podnieść rangę tego miejsca?
13: W XIX wieku odnowiono sklepienia i dobudowano zakrystię. W roku 1921 kościół wpisano do rejestru zabytków, a 4 lata później podniesiono do rangi katedry, gdy powstała diecezja łomżyńska.
7: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
12: Ale przed nią była jeszcze II wojna światowa.
13: Świątynia została częściowo zniszczona i groziło jej wysadzenie. Uratowały ją zabiegi biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego. W roku 1944 bomba zniszczyła zakrystię, a w roku 1947 naprawiono dach.
12: A kiedy przywrócono jej gotycki charakter?
13: W latach 1953-1958 przeprowadzono regotyzację według projektu Władysława Paszkowskiego, starając się odtworzyć gotyk mazowiecki. Wnętrze jest dziś mieszanką gotyku, renesansu, baroku i rokoka.
12: Co we wnętrzu jest najcenniejsze?
13: W nawie głównej są sklepienia gwiaździste i sieciowe. W bocznych, rzadkie na Mazowszu, sklepienia kryształowe. Na pierwszym filarze po prawej stronie wisi późnogotycki nagrobek kanonika Jana Wojsławskiego, zmarłego w roku 1549.
12: A te słynne nagrobki Modliszowskich?
13: W nawie południowej znajduje się podwójny renesansowy nagrobek Elżbiety i Andrzeja Modliszowskich z roku 1589, a w nawie północnej kolejny podwójny nagrobek Anny i Hieronima Modliszowskich oraz epitafium ich dziecka Jana, zmarłego w roku 1588.
12: Ale katedra to także silny kult maryjny.
13: W południowej kaplicy znajduje się późnorenesansowy ołtarz z cudownym obrazem Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości z XVI wieku, ukoronowanym 4 czerwca roku 1991 przez papieża Jana Pawła II. W południowej nawie zobaczymy też obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, namalowany w roku 1900 przez Wojciecha Gersona.
7: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
12: Na zewnątrz też kryje się zagadka. Ta słynna maska w murze wieży.
13: W murze wieży wmurowano kamień przypominający maskę. Prawdopodobnie przedmiot kultu pogańskiego. Podobne maski są w Prątnicy i w Półtusku, więc to ślad dawnych wierzeń w murach chrześcijańskiej świątyni.
12: a pod posadzką prezbiterium odkryto całe podziemne archiwum.
13: Podczas remontu w roku 2005 natrafiono na kryptę, co uruchomiło badania archeologiczne. Odkryto 10 krypt i około 70 szkieletów, w tym dobrze zachowane pochówki duchownych, między innymi budowniczego katedry z XVI wieku.
12: Katedra żyje też w kulturze i symbolice miasta.
13: Pojawiła się na znaczku Sanktuaria Maryjne i na monecie Historyczne Miasta Polski, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Łomży.
12: A jaka jest jej rola dzisiaj?
13: Biskup Janusz Stepnowski ustanowił ją jednym z 20 kościołów stacyjnych papieskiego roku świętego Józefa, co potwierdza jej znaczenie jako ważnego ośrodka życia religijnego, historii i sztuki.
12: Jeśli ktoś chce zrozumieć Łomżę, musi choć raz stanąć pod tymi sklepieniami i spojrzeć na cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej.
13: Bo katedra świętego Michała Archanioła to nie tylko zabytek, ale żywa opowieść o mieście, które przez wieki zmieniało się, podnosiło po zniszczeniach i zachowało swoją tożsamość.
7: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
12: Skoro poznaliśmy już historię i znaczenie katedry świętego Michała Archanioła w Łomży, warto zobaczyć, jak ta opowieść zapisana jest w jej murach. Dzisiaj cała rozmowa kręci się właśnie wokół niego.
13: Chodzi o katedrę pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Jana Chrzciciela, jeden z najstarszych kościołów w regionie i podręcznikowy przykład gotyku mazowieckiego, który mimo remontów zachował pierwotny charakter.
12: Skąd w ogóle wzięło się tu chrześcijaństwo i pierwsze kościoły?
13: Tradycja wiąże początki ewangelizacji z misją świętego Brunona z Kwerfurtu, około roku 1000. W Starej Łomży istniały w

0: świętego Jana Chrzciciela. Konsekracja odbyła się w roku 1525, a rok później przeniesiono chrzcielnicę i uprawnienia parafialne, czyniąc z niego główną parafię miasta.
1: Jak wyglądała ta katedra w swojej pierwotnej gotyckiej odsłonie?
0: To późnogotycka trójnawowa pseudobazylika z pięcioprzęsłowym korpusem, dwuprzęsłowym prezbiterium, od północy połączonym z dwukondygnacyjną zakrystią oraz z trójkondygnacyjną dzwonnicą z kaplicą w przyziemiu i kaplicą różańcową od południa.
1: Brzmi jak małe miasteczko w mieście. Jak to wszystko przykryto i ozdobiono?
0: Nawa główna i dzwonnica mają dachy dwuspadowe, prezbiterium pięciospadowy, a elewację z nietynkowanej cegły zdobi cegła zędrówka, układana w rąby i szachownice, z rozglifionymi oknami w tynkowanych blendach.
1: A fasada? Wiele osób kojarzy ją raczej z barokiem niż z gotykiem.
0: Fasada ma parawanowy barokowy szczyt z naczółkiem ujętym wolutami i pilastrami toskańskimi. Prezbiterium podniesiono o barokowy fryz, a dzwonnica zyskała rzędy ostrołukowych blend. To efekt barokizacji z końca XVII wieku, po pożarze i zniszczeniach wojennych, kiedy według projektu Józefa Szymona Bellotta przebudowano szczyty, podniesiono mury prezbiterium i obniżono dachy, zmieniając wystrój z gotyckiego na barokowy.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Czyli świątynia dostała wtedy nową barokową szatę. A jak wygląda wnętrze, kiedy ktoś przekroczy próg katedry?
0: Wnętrze dzieli się na trzy nawy, oddzielone ostrołukowymi arkadami wspartymi na czworobocznych filarach. Sklepienia są bardzo efektowne. W nawie głównej, prezbiterium i kaplicy w dzwonnicy zastosowano sklepienia gwiaździsto-sieciowe, a w nawach bocznych i kaplicy różańcowej sklepienia kryształowe.
1: To już brzmi jak prawdziwa lekcja historii sztuki. A co z chórem muzycznym i wyposażeniem?
0: Chór ma formę barokowego balkonu nad wejściem, z którego rozbrzmiewa muzyka organowa. Wnętrze dopełnia wyposażenie z XVII i XVIII wieku. Manierystyczne i barokowe ołtarze, barokowa chrzcielnica oraz ambona.
1: Wspomniałaś, że katedra jest skarbnicą sztuki sepulkralnej. Co to znaczy w praktyce?
0: Chodzi o nagrobki i płyty upamiętniające zmarłych. Mamy późnogotycką płytę księdza Jana Wojsławskiego z połowy XVI wieku, renesansowe nagrobki rodziny Modliszewskich, nagrobek Mikołaja Troszeńskiego oraz Nikodema Kossakowskiego z roku 1611, łączący renesans z wczesnym barokiem.
1: Czyli spacer po nawach bocznych to jak przejście przez galerię rzeźby nagrobnej. Kiedy te nagrobki trafiły w obecne miejsca?
0: W latach od 1932 do 1934, podczas przebudowy pod kierunkiem Stefana Cybichowskiego, przeniesiono je z prezbiterium i kaplicy różańcowej do naw bocznych, aby były lepiej widoczne.
1: Zanim jednak dojdziemy do XX wieku, zatrzymajmy się przy XVIII. Wspominałaś o ponownej konsekracji.
0: Po barokizacji i remontach kościół ponownie konsekrowano w roku 1783, symbolicznie potwierdzając odnowiony charakter świątyni.
1: A potem XIX wiek i problemy techniczne. Kościół zamknięty z powodu złego stanu. To brzmi poważnie.
0: W roku 1819, z troski o bezpieczeństwo wiernych, świątynię zamknięto i przeprowadzono pilne naprawy. Pod koniec wieku dobudowano południową zakrystię, zamurowano wejście w dzwonnicy i pokryto kościół polichromią, co nadało wnętrzu bardzo dekoracyjny charakter.
1: I wtedy pojawia się jeszcze jeden ważny moment – wpis do rejestru zabytków.
0: Od roku 1921 kościół figuruje w rejestrze zabytków, a 28 października roku 1925 papież Pius XI utworzył diecezję łomżyńską i podniósł kościół farny świętego Michała Archanioła do godności katedry.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Czyli od tego momentu to już nie tylko ważny kościół miejski, ale główna świątynia całej diecezji. Jak katedra przeszła przez burzliwy wiek XX, zwłaszcza przez II wojnę światową?
0: W roku 1939 bomba uszkodziła zakrystię i nawę boczną, a podczas okupacji groziło jej wysadzenie. Według przekazów uratował ją biskup Stanisław Łukomski, który zdecydowanie temu przeciwdziałał.
1: A co działo się z budynkiem po wojnie?
0: Już w roku 1940 ruszył remont, a w latach od 1953 do 1958 przeprowadzono częściową regotyzację według projektu Władysława Paszkowskiego, przywracając gotyckie detale przy zachowaniu barokowych elementów.
1: Czyli dziś widzimy efekt wielu warstw historii. A oprócz architektury jest jeszcze coś, co szczególnie przyciąga wiernych.
0: To cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości, otoczony dużym kultem. 4 czerwca roku 1991 papież Jan Paweł II koronował ten wizerunek w Łomży, co było wielkim wydarzeniem dla regionu.
1: A

0: sama kaplica z obrazem przeszła niedawno sporą metamorfozę.
1: W roku 2000 z inicjatywy księdza proboszcza Mariana Mieczkowskiego gruntownie ją odnowiono, tworząc godne miejsce dla obrazu i modlitwy.
0: Wróćmy jeszcze do samego usytuowania katedry. Gdzie dokładnie stoi ta świątynia w strukturze miasta?
1: W centrum Łomży, na terenie dawnego cmentarza przykościelnego. Jest orientowana, z prezbiterium zwróconym ku wschodowi, a jej bryła z charakterystycznymi szczytami i szkarpami pokazuje różne style i epoki.
0: A jak wygląda dziś parafia katedralna? To już nie jest jedyna parafia w mieście.
1: Do roku 1972 była jedyną parafią w Łomży. Później, wraz z rozwojem miasta, wydzielono z niej trzy nowe parafie. Matki Boskiej Bolesnej, Świętego Brunona z Kwerfurtu i Miłosierdzia Bożego.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
0: A mimo tego podziału, na terenie samej parafii katedralnej wciąż znajduje się kilka ważnych kościołów.
1: Tak, oprócz katedry są jeszcze dwa kościoły w granicach parafii. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z roku 1877, dziś rektoralny, oraz kościół sióstr benedyktynek pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku, zniszczony w czasie II wojny światowej i odbudowany po roku 1946.
0: Jest jeszcze kościół filialny w Podgórzu, który też należy do tej historii.
1: W miejscowości Podgórze pod koniec XX wieku z inicjatywy księdza Henryka Gołaszewskiego i księdza Mariana Mieczkowskiego powstał kościół filialny pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. To pokazuje, jak parafia katedralna wychodziła naprzeciw potrzebom wiernych spoza centrum.
0: Wracając do samej bryły katedry, jak te szkarpy, blendy i fryzy wpływają na odbiór budynku?
1: Schodkowe szkarpy wzmacniają mury i nadają im rytm. Blendy wypełniają ściany dekoracyjnym rysunkiem, a fryzy porządkują elewację poziomymi liniami. Dzięki temu masywna bryła wydaje się lżejsza, a dachy, kryte dachówką, podkreślają ceglany charakter świątyni.
0: A wewnątrz, oprócz nagrobków i ołtarzy, uwagę przyciąga też gra światła.
1: Rozglifione okna wpuszczają światło w charakterystyczny sposób. Wysoka nawa główna, sklepienia gwiaździsto-sieciowe i kryształowe, barokowe ołtarze oraz chór muzyczny na trzech filarach tworzą przestrzeń, która łączy średniowieczne korzenie z późniejszymi epokami, a polichromia dopełnia atmosferę wnętrza.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Jeśli spojrzy się na całą tę historię w jednym ciągu, widać, że katedra w Łomży to nie tylko budynek sakralny, ale też kronika miasta. Od misji świętego Brunona przez księżną Annę, barokowych architektów, XIX-wiecznych konserwatorów, aż po współczesnych proboszczów.
1: To kronika zapisana w cegle, kamieniu i drewnie. Wczesne kościoły w Starej Łomży, budowa nowej fary w XVI wieku, barokizacja po pożarach, wpis do rejestru zabytków, podniesienie do rangi katedry, wojenne zniszczenia i regotyzacja. To wszystko tworzy opowieść o mieście, które rosło wokół swojej świątyni.
0: A kiedy ktoś dziś przechodzi obok katedry, widzi tylko fragment tej historii. Za każdym detalem kryje się konkretna data, nazwisko, decyzja. Od księdza Jana Wojsławskiego, przez Józefa Szymona Bellotta, Stefana Cybichowskiego, Władysława Paszkowskiego, aż po współczesnych duszpasterzy.
1: I właśnie dlatego ta świątynia jest tak ważna dla Łomży i regionu. Łączy funkcję miejsca modlitwy, zabytku architektury, galerii sztuki sepulkralnej i symbolu ciągłości historii, gdzie w murach spotykają się wieki, style i ludzie.
2: SK Łomża News.
3: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Przy rzece cały czas trwają intensywne prace. Drugi etap budowy łomżyńskich bulwarów na ten moment został wykonany na około 60%. Bulwary mają być gotowe jesienią przyszłego roku. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
4: Ponad 60% zakresu robót budowlanych zostało wykonane w związku z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Mamy już oczywiście wykonane nasypy. Spory zakres związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Mamy już postawione sporą część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży i wiele z tych robót jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście wszystkie kwestie związane z budową przyłączy, cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie będzie wiązał się już z takim dużym wizualnym, można powiedzieć, efektem postępu tego zakresu. Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej, i w uzgodnieniu z panią Iwoną Gryczewską również do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych, ponieważ jest już zgromadzony sprzęt, który będzie wykonywał układanie masy asfaltowej właśnie na tych nawierzchniach. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków. I też już rampa, która będzie służyła dostępowi, i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, więc tutaj spory ten zakres, tak jak wspomniałem, już jest wykonany. W najbliższych miesiącach oczywiście będą też realizowane nasadzenia, bo przypomnę, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków każde drzewo, każdy krzew, który musiał być usunięty ze względu na kolizję z tą inwestycją, będzie odsadzony, i w związku z tym w obszarze bulwarów będzie nasadzonych ponad 100 drzew. Do tego 60 drzew, które będą nasadzone w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Łomża. W obszarze bulwarów i Starego Miasta będzie nasadzonych 2800 krzewów, 14600 ziół różnych gatunków i 54 pnącza, więc bardzo nas zależy, aby ten obszar również był terenem, który nie tylko będzie funkcjonalny i taki wyposażony w wiele urządzeń takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale też aby było jak najwięcej zieleni, która też jest dla nas bardzo ważna i ważna dla naszych mieszkańców.
5: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem? Tak za rok już one będą gotowe?
4: Tak, na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie. Co bardzo ważne, oczywiście oprócz tego, że ta inwestycja postępuje zgodnie z planem, równolegle następują postępy związane z procedurą przetargową dotyczącą trzeciego etapu rozbudowy bulwarów. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie oceny i badania ofert i spodziewam się, że w najbliższych dniach ogłosimy już wybór wykonawcy na trzeci etap, bo wiemy, że cały ten kompleks będzie już naprawdę na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i już łącznie te bulwary mają liczyć ponad około 2,5 km. Jest bardzo duże zainteresowanie związane z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Im bardziej te roboty postępują, im bardziej one nabierają kształtów, tym większe budzą zainteresowanie i takie oczekiwanie, że to ruszy jak najszybciej. Bardzo byśmy chcieli, aby ten obszar mógł funkcjonować już w najbliższym sezonie letnim. Oczywiście to wiąże się z ukończeniem przed terminem związanym z oddaniem inwestycji zgodnie z zapisami umownymi, ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, odbywają się zebrania Rady Budowy i robimy wszystko, aby te postępy były jak najszybsze i na pewno będzie to olbrzymi zastrzyk taki związany z poprawieniem tej bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście, z jeszcze większym otwarciem Łomży na rzekę i takiej integracji, prawda, z rzeką Narew. Będzie to również duża atrakcja turystyczna dla osób, które odwiedzają nasze miasto i z pewnością przyciągnie nie tylko naszych mieszkańców, ale osoby, które będą nasze miasto odwiedzały. Liczymy na to, że będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego, na przykład powstawania nowych miejsc gastronomicznych, które przy bulwarach będą mogły funkcjonować, bo takie miejsce również jest przewidziane w ramach projektu.
2: SK Łomża.
3: W powiecie łomżyńskim pojawił się kolejny olejomat, tym razem na terenie gminy Wizna. Olejomat to specjalne urządzenie, które ułatwia mieszkańcom bezpieczne przekazywanie zużytego oleju spożywczego. Olejomat znajduje się przy urzędzie gminy. Piotr Domalewski zawitał do Łomży. Wielokrotnie nagradzany pochodzący z Łomży reżyser wziął udział w dialogach filmowych organizowanych przez Fundację Bardzo Dziki Wschód.
6: Zawsze jak jest jakaś okazja na spotkanie autorskie w Łomży czy też w okolicach, to zawsze bardzo chętnie się na tym spotkaniu zjawiam, no bo jestem stąd. A poza tym mogę wtedy jechać na obiad do mamy.
3: Mówił Piotr Domalewski. To już ostatnie dni na decyzję. Tylko do piątku można głosować na zadania w budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 40 zadań, a wybrać można maksymalnie 2.
7: Trzeba pamiętać o tym, że w zadaniach ogólnomiejskich możemy zaznaczyć jedno działanie, jak również w działaniach osiedlowych. Nie można oddać więcej głosu, bo wtedy głos będzie nieważny.
3: Mówił zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski. Teatr Lalki i Aktora w Łomży rozpoczął nowy, jubileuszowy sezon artystyczny. Za nami premiera nowego spektaklu Cukierku Tyłobuzie, a przygody kota Cukierka można będzie oglądać w kolejnym miesiącu. O szczegółach nowego przedstawienia mówią dyrektor teatru Jarosław Antoniuk, reżyser Dariusz Wiktorowicz i aktorka Magdalena Pawczyńska.
8: Tato! Na razie nie będziemy wypuszczać go na zewnątrz. Najpierw musi się przyzwyczaić do nowego miejsca. A poza tym musimy iść do weterynarza. Nie. Cukier! Bardzo was proszę, abyście uważali z otwieraniem drzwi. Kotek się wypchnie i tyle go zobaczymy. A, i nie chciałbym, żeby cokolwiek mu się stało. Zgubi się, zapłoci i nie będzie umiał wrócić do domu. Bardzo proszę.
9: Pokażcie mi kota, który w spokoju przyjąłby takie ograniczenie wolności. Nie wychodź, nie drap, nie wałęsaj się nie wiadomo gdzie.
10: Jest to spektakl dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. Na pewno jest to widowisko familijne i myślę, że spektakl będzie również wydarzeniem nie tylko w naszym mieście, dlatego że po raz pierwszy jedna z bardziej popularnych książek napisanych przez Cichonia doczekała się adaptacji scenicznej, no i wystawienia na scenie. I chciałbym przedstawić również twórców naszego przedstawienia. Pan Dariusz Wiktorowicz. Dariusz Wiktorowicz jest aktorem, jest reżyserem. Był dyrektorem teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zresztą naszej publiczności tutaj jest, znaczy w teatrze i nie tylko w teatrze, ale myślę, że w naszym mieście jest rozpoznawalny, dlatego że jego spektakl zrealizowany kilka lat temu.
11: Trzy
10: lata temu Noniek Marty Guśniowskiej cieszył się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Był zagrany ponad 100 razy. Zresztą spektakl był prezentowany i w regionie północno-wschodnim. Ta współpraca wyglądała i bardzo znakomicie. No i ponownie zaprosiłem pana Dariusza do naszego teatru, aby zrealizował Cukierka. Za scenografię odpowiada i autorką scenografii jest Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Muzykę skomponował Michał Makulski, który wcześniej współpracował z naszym teatrem przy Pięknej i Bestii. A w obsadzie siedmioro aktorów naszej sceny jest z nami również pani Magda Pawczyńska, która gra Cukierka. Myślę, że pewnie opowie w ogóle o tworzeniu samej postaci. Myślę, że ten tekst i ta forma zaproponowana przez twórców spektaklu na pewno przypadnie widzom do gustu i naszego cukierka pokochają, a cukierek będzie przez wiele lat w repertuarze, dlatego że któż nie lubi kotów? No wszyscy w ogóle lubimy koty, a jeśli koty jeszcze są niesforne, ale przy tym mają takie wspaniałe serduszko, no to myślę, że budzą w ogóle sympatię. Nasz cukierek jest rzeczywiście takim kotem, który potrafi spsocić, a jednocześnie czasami ma takie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście robi dobrze. Więc gorąco zapraszam na ten spektakl. Spektakl, który mówi o przyjaźni, mówi o rodzinie, mówi o wychowaniu, a jednocześnie myślę, że też ma pewne jakieś takie pokłady i
11: przemyślenia, zwątpienia.
10: No pewnie przemyślenia, tak, ale myślę tutaj o takim też dydaktyzmie, dlatego że uczy również dziecko, jak warto postępować jest ze zwierzęciem, jak można w ogóle zwierzątko pokochać, bo bardzo często Marcel, z którym nasz cukierek się zaprzyjaźnia, to jest syn właścicieli czy syn domowników, no, broni tego cukierka i rzeczywiście ta przyjaźń między Marcelem a cukierkiem jest dosyć taka na serio, więc gorąco zapraszam na cukierka, a jednocześnie też jeszcze podkreślam, że ten spektakl również będzie takim spektaklem, który wchodzi w okres jubileuszowy, dlatego że w przyszłym roku mamy jubileusz 40-lecia naszego teatru, a więc rok niezwykle ważny dla naszej sceny. Będą też i kolejne premiery, kolejne realizacje, jak i wydarzenia, które będziemy tutaj proponować naszym widzom. Proszę bardzo, pan Dariusz Bikorowicz.
11: Z bohaterem cukierkiem Waldemara Cichonia żyję i od wielu, wielu, wielu lat i zawsze marzyłem o realizacji tych opowiadań, bo to jest kilkadziesiąt opowiadań, które z tego co wiem, to sięgnęły, pierwsze części sięgnęły już milionowych nakładów. I warto było to przenieść do teatru, skoro ma taką popularność i tak się świetnie dzieci w tym zaczytują i to w wieku już przedszkolnym. To poznajemy, bohatera poznajemy w momencie, kiedy opuszcza ten pierwszy swój dom. Dom, w którym ma rodzeństwo, w tym, w którym ma mamę i rusza w świat do pewnego innego domu i tam zaczynają się te pierwsze jego perypetie. Tam perypetie, z którymi się muszą dzielić też mieszkańcy, czyli tata, mama i ten Marcel. Nie tak łatwo się zaprzyjaźnić z kotkiem w nowym miejscu. I my poznajemy, tak jak dyrektor wspomniał, powinniśmy się zachowywać z takim zwierzęciem, jak powinniśmy postępować z takim zwierzęciem, ale też dzieci dowiadują się tego myślenia z drugiej strony. Tego, jak taki kotek myśli, patrząc na to, co się w tym domu dzieje. Co mu wolno, czego mu nie wolno. I widzowie śledzą razem z tym kotem te jego przeżycia, emocje, psoty, których on nie zawsze wie, że to jest niedobre. No, dla niego to są rzeczy normalne, a dla nas na przykład zwalenie choinki z bombkami to jest coś strasznego, a dla niego w ogóle to nie jest jakiś problem. Więc śledzimy w dosyć dużym tempie perypetie tego kotka w nowym miejscu. Oczywiście kończy się to bardzo, bardzo pozytywnie, aczkolwiek wcale ten kotek nie zamierza być nadal spokojny. Przecież tytuł sam mówi o tym cukierku tyłobuzie. I co będzie dalej, to już muszą dzieci sobie doczytać w książeczkach, których jest kilka, bodajże 15 chyba wydań różnych opowiadań. My skupiliśmy się na pierwszym opowiadaniu, po to też, żeby można było sięgnąć i promując czytelnictwo, sięgnąć do następnych innych opowiadań Waldemara Cichonia. Z realizatorami współpracuję od wielu lat, bo Akurat Michała znam bardzo dawno, zrealizowaliśmy z kilkadziesiąt nawet realizacji z Basią, no to, to właściwie pracujemy prawie od początku. Zrealizowaliśmy spektakle w Teatrze dla Dzieci, w Teatrze Dramatycznym i również innych form warsztatowych czy teatrów offowych. Także są to tacy, powiedział, pewni realizatorzy, z którymi współpracuję od lat.
12: Cukierek, którego gram, jest postacią bardzo energiczną. Nie powiedziałabym, że jest łobuzem. Po prostu ma bardzo duże nakłady energii, ale też ma bardzo dużo pomysłów. Ma bardzo bujną wyobraźnię i jest ciekawy świata. Dlatego też wszystkie działania jego, które być może w oczach wyglądają jak jakieś przeszkadzanie, łobuzowanie, no to dla cukierka są raczej po prostu chęcią odkrywania świata i też zabawą, bo cukierek jest młodym kotkiem. Dla mnie fajny taki przekaz, który leci z tego spektaklu, to jest to, że warto być cierpliwym i warto akceptować miejsce i scenariusz, w jakim się znajdujemy w życiu, bo być może sytuacja, która na początku wydaje się jakaś niezrozumiała, smutna i niewygodna dla nas, okazuje się najlepszą z możliwych sytuacji, w jakiej mogliśmy się teraz znaleźć. I ten spektakl, myślę, że to dobrze pokazuje. A cukierek no, zmaga się z nowymi sytuacjami, zmaga się z nowym otoczeniem, próbuje się w nim jakoś odnaleźć i próbuje oczywiście, jak to kot, też nadać jakichś swoich tutaj rządów i chce zrobić wszystko po swojemu, więc trochę psoci, ale myślę, że cukierek nigdy nie ma złych intencji.
11: No, państwo widzą, bohaterka, czy aktorka wcieliła się tak mocno w swoją postać, że uwierzyła w to, że nie jest tylko tym łobuziakiem. Może łobuzem nie jest, ale jest łobuziakiem. I tak bardzo miło Madzia mówi o swojej postaci, że jest taka sympatyczna.
12: To jest moja perspektywa jako postaci, oczywiście.
11: Oczywiście, że jest sympatyczny, ale czasem no, można byłoby na niego mocno pokrzyczeć. No, rozrabia. Zresztą, proszę państwa, no właśnie, tak jak dyrektor powiedział, koty to jest coś, co jak już się raz tego kotka poznało czy dostało, to już się z tym kotem tak człowiek zaprzyjaźnia i jest taka więź. Z psem jest inna więź. Pies jest bardziej oddany. Kot jest zatem samodzielny. On jest bardziej, ma większą osobowość. Tu mówi się czasem, że koty generalnie wybierają sobie właścicieli i to one w tym domu rządzą. To one w tym domu decydują, kiedy ma jedzenie, kiedy chce wyjść, kiedy się położy, kiedy ma wejdę ci na kolana. To nam się tylko wydaje, że jak kotek wskakuje na kolana, bo mówi kici, kici, kici, to on przybiega. To właśnie on wychował tego swojego właściciela. Przychodzi, zrobi miał, to już otwierasz kolanka, albo się kładziesz, albo bierzesz kocyk i ten kotyk wskakuje. To one nas wychowują, a nie my koty.
10: Jesteśmy teatrem, który wsłuchuje się w ogóle w głos najmłodszych, a jednocześnie teatrem, który stara się również wzbogacać repertuar, prezentując myślenie w ogóle o takie bardzo współczesne, dlatego że w naszym teatrze bardzo często są odkrywane teksty dziecięce, które są, może nie są powszechnie znane, natomiast te teksty rzeczywiście są pewną, one są w jakiś sposób bardzo wartościowe i nośne. Wymienię tutaj chociażby ostatnią realizację, która książka Joanny Chmielewskiej, niezbyt znana, natomiast rzeczywiście to przedstawienie bardzo, bardzo rezonuje, jest chętnie w ogóle oglądane i mówi o pewnym problemie, ale też wrócę i do skarpetek Joanny Bednarek. Tekst, który powstał nie tak dawno, natomiast my ten spektakl zagraliśmy chyba około 200 razy. Nadal jest chętnie w ogóle oglądany, chociaż w tej chwili nie jest w repertuarze, ale pewnie gdzieś za parę lat wróci. I w tej chwili kolejny współczesny tekst, który odkrywa nasz teatr, to jest Cukierek. W ogóle te te książki są w kanonie lektur. Nawet zastanawiałem się, czasami trochę żal w ogóle tych lektur, które były, jak byliśmy my młodsi, bo rzeczywiście było mnóstwo pięknych w ogóle książek. W tej chwili są zupełnie inne pozycje, dlatego że cukierek jest lekturą w klasach wczesnoszkolnych 1-3, ale przeważnie chyba dzieci sięgają w drugiej klasie. Natomiast wczytując się w ogóle w te teksty i nawet oglądając próbę, myślę, że rzeczywiście jest to tekst chyba też bardzo ważny, dlatego że uczy, jak dziecko powinno postępować w ogóle ze zwierzęciem, w jakich relacjach powinno być z rodzicami, że powinno mieć szacunek do zwierząt. Więc myślę, że historia, o której mówił reżyser, która jest wypowiedziana jakby z perspektywy małego kota, ona rzeczywiście bardzo nas może uczyć. Ja pamiętam taką książkę Samozwaniec o psie, który też opowiadał jakby swoją historię zupełnie z innej pozycji. Dlaczego warto dbać w ogóle o zwierzęta, dlaczego warto je kochać. Podobnie też jest i z naszym cukierkiem, że mimo wszystko to, że on jest małym kotkiem, ale jest to osoba bardzo, bardzo myśląca, że on ma swoje uczucia, że warto przytulić. Czasami można skarcić, ale po skarceniu, dlatego że się karci, nie w sposób jakiś pejoratywny, absolutnie, bo można skarcić mówiąc: możesz zachować się tak, ale nie zachowuj się tak, a więc zawsze można inaczej. Więc myślę, że ten spektakl będzie takim spektaklem, z którym młody widz będzie się identyfikować, a na pewno jeśli dojdzie do takich spotkań w naszym teatrze familijnych, a więc gdzie przychodzi publiczność wraz czy z rodzicami, czy z dziadkami, no to pewnie gdzieś ten spektakl będzie również rodzinnie omawiany, a może też inaczej później się spojrzy na swoje zwierzęta, które są w domu. Bo nasze zwierzęta, nasze wszystkie koty w tym spektaklu, a jest ich kilka, mają duszę.
11: Właśnie, chodzi też o to, że to nie tylko dzieci mogą poznać drugą stronę, albo jak zachowywać się ze zwierzęciem, ale czasem i dorośli nie potrafią, więc może z tego spektaklu też wyciągną jakieś wnioski.
10: Więc gorąco w ogóle zapraszamy Państwa na ten spektakl. Jest bardzo ciekawie zrealizowany inscenizacyjnie. Mówiłem tutaj Darkowi, bo Darek, reżyser, bardzo często gdzieś tam, znaczy no często gra w serialach, tak, więc myślę, że jemu ta forma w ogóle serialowa też jest dosyć taka bliska, bo jest tak, takiej trochę formie sitcomowej zrobiony, więc myślę, że tych obrazów jest rzeczywiście bardzo wiele, one się ciągle zmieniają, a to, że dziecko w tej chwili lubi jednak pewną dynamikę w życiu, to zapewne też nie będzie się nudzić, więc zapraszamy na cukierka. Zresztą mamy bardzo dobre takie relacje, szczególnie Darek ma bardzo dobre relacje z państwem w ogóle Cichoniów, bo ich zna. Ja z kolei poznałem w rozmowach telefonicznych, bo te rozmowy rzeczywiście trwały od dłuższego czasu, bo to jest i sprawa praw autorskich i tak dalej. Myślę, że też jakaś taka jest szansa przed tym spektaklem na prezentację tego widowiska szerzej, gdyż o czym wspomniał Darek, że nakład tych cukierków jest w tej chwili ogromny, że są fankluby w ogóle cukierka w Polsce i państwo Cichonowie mają rozległe kontakty, gdzie mogą te kontakty udostępnić nam, ewentualnie być naszym promotorem i możemy wspólnie z nimi jakieś projekty realizować. Zobaczymy jak to będzie w ogóle w rzeczywistości.
11: Oni bardzo chętnie też przyjeżdżają na spotkania ze szkołami, z młodzieżą, z dziećmi. Chętnie prowadzą takie spotkania. Oczywiście, no, drodzy Państwo, to są opowiadania. Trzeba było skupić się na adaptacji, która no, jednak byłaby przystosowana do sceny. I też szacunek dla Państwa Cichoniów, dla autora, że zgodził się, że wyraził zgodę na takie działania adaptacyjne i mam nadzieję, że będzie zachwycony, bo zna tylko scenariusz. Jeszcze oczywiście żadnych fragmentów spektaklu nie widział. Bardzo dużo piosenek, znaczy są cztery piosenki dopisane przeze mnie i one trochę jakby opowiadają, jakby, no tak, mam nadzieję, że to tak Państwo zrozumieją, że one są, jakby popchają akcję do przodu, ale też opowiadają o pewnym nastroju, dlaczego się odchodzi z domu, jaka jest twoja procedura dalej, co to są święta. Jest dużo rzeczy dodanych do samego opowiadania. Opowiadania są bardzo krótkie. Opowiadają o sytuacji, zdarzeniu i następne. Musieliśmy wybrać te, które gdzieś są umiejscowione w dwóch, w trzech przestrzeniach. W tych opowiadaniach one się odbywają w przeróżnych, w halach, w szkole, na boisku. Musieliśmy się skupić do tej jakby najmniejszej formy, żeby po prostu uniósł to teatr i uniosła to przestrzeń teatralna, żeby, tak jak dyrektor powiedział, to są pewne takie szybkie zdarzenia, szybkie symptomowe opowiadania, które teraz jest na to moda. Seriale trwają 30 minut, 15 minut, są nawet takie seriale i czas jest troszeczkę inny. Nie ma już dwóch, trzech godzinnych tam powiedzmy filmów, tylko myk i następna akcja.
10: Poza tym te książki współczesne dla dzieci nie są pisane na scenę. One są pisane dla konkretnego czytelnika, dla dziecka, ewentualnie dla rodziców. I my jako twórcy, chcąc adaptować, a następnie realizować ten spektakl, rzeczywiście musimy podjąć pewne wyzwanie, dlatego że ja z kolei jak przeczytałem pięć książeczek, to zastanawiałem się, Boże, jak w ogóle to można zaadaptować na scenę. Podobny dylemat miałem i ze skarpetkami bednarkowej, że te teksty na dobrą sprawę nie nadają się do adaptacji. Trzeba mieć jakiś klucz, żeby z kolei z tego stworzyć tekst, spójny tekst, wybrać w ogóle historię, żeby później widz również się nie nudził, żeby jakby spełnić też oczekiwania widza, dlatego że może ten widz przyjść, młody widz do teatru, znając czy cukierka, czy znając skarpetki, okaże się i on powie, nie, to ja myślałem, że to będzie zupełnie coś innego, a to wygląda tak. Ja myślę, że akurat to, co zrobił reżyser Dariusz, za bardzo tak nie odbiega. Fajnie, że dodał też jedną taką scenę, bo u Cichonia nie było tej sceny, ale tu rozmawialiśmy, bo dziecko może też, mówimy o psychologii dziecięcej, że dziecko może zadać też pytanie, ale co się stało z pozostałym rodzeństwem? Bo na początku jest całe rodzeństwo, dlatego że nasz cukierek ma również i rodzeństwo, więc my tutaj, reżyser wraca jakby do rodzeństwa, że nie jest tak źle, że cukierek trafił do jednej rodziny, inny kot trafił jeszcze gdzieś tam, że te koty w ogóle mają się dobrze, a więc młody widz, dziecko jakby będzie usatysfakcjonowane też tą odpowiedzią.
11: W opowiadaniu nie ma dużo dialogów, a teatr jednak jest, trzeba było trochę tych dialogów dopisać, ale starałem się, tak jak dyrektor wspomniał, zachować maksimum możliwości wykorzystania tego, co pisał autor, żeby też mu nie dopisywać różnych rzeczy i nie zmieniać charakteru postaci, ani jakieś dobudowywać nie wiadomo jakich dialogów. I chyba to się udało uzyskać.
10: No, pewnie tak, ale to jakby zweryfikuje publiczność już. Znająca oczywiście cukierka, ale zakładam, że dzieci znają.
2: SK Łomża.
3: Od czwartku studenci z Łomży będą mogli postarać się o stypendium prezydenta. Na złożenie wniosku będą mieli czas do 5 października.
13: Chcemy, żeby najlepsi studenci również wykazywali się działalnością na rzecz naszego miasta.
3: Mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

0: SK Łomża News.
1: Postać, o której dzisiaj rozmowa, kojarzy się z chrypką, śmiechem i wielkim kapeluszem, a jednocześnie z Łomżą, Narwią i ulicą Długą. Hanka Bielicka, albo mówiąc dokładniej, Anna Weronika Bielicka.
2: I od razu warto podkreślić, dla całej Polski Hanka, dla Łomży po prostu nasza Hanka. Choć urodziła się 9 listopada 1915 roku w Kononowcach koło Połtawy, czyli na terenie dzisiejszej Ukrainy, to już jako kilkuletnie dziecko trafiła do Łomży.
1: Czyli ta więź z miastem nie jest tylko ładnym hasłem, ale czymś bardzo konkretnym. Dzieciństwo, szkoła, pierwsze przyjaźnie.
2: Dokładnie. Gdy miała około 3 lat, jej rodzina przeniosła się do Grodu nad Narwią. Całe dzieciństwo i lata gimnazjalne spędziła właśnie tutaj. Na ulicy Długiej stał dom jej babci, Czerwonkowej. To był taki rodzinny punkt odniesienia. Miejsce, do którego się wracało, nawet jeśli później życie rzucało ją po różnych scenach Polski.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: I od razu można sobie wyobrazić tę małą dziewczynkę biegnącą ulicą Długą, jeszcze bez kapelusza z ogromnym rondem, ale już z charakterem.
2: Bez kapelusza, ale z temperamentem na pewno. Uczyła się w żeńskim gimnazjum, które mieściło się w budynku dzisiejszego 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej przy placu Kościuszki. Ten sam gmach, te same korytarze, tylko inne czasy.
1: To ciekawe, że dzisiejsi uczniowie chodzą po tych samych schodach, po których chodziła przyszła gwiazda estrady.
2: I to nie byle jaka gwiazda. Po maturze Hanka wyjechała do Warszawy. Ukończyła romanistykę i Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. To była bardzo solidna, klasyczna szkoła aktorska. Jej pedagogiem był między innymi Aleksander Zelwerowicz, legenda polskiego teatru.
1: No i tu zaczyna się wątek, który trochę kłóci się z jej późniejszym wizerunkiem, bo ona marzyła o rolach dramatycznych, prawda?
2: Tak. W młodości widziała siebie raczej w wielkich, poważnych rolach. Ale Zelwerowicz od początku powtarzał, że jej żywiołem jest komedia. Jest taka anegdota. Hanka recytuje na scenie tragiczny monolog, cała przejęta, a on nagle przerywa i krzyczy, że trzeba zabrać tego krokodyla, bo umrze ze śmiechu. To był moment, w którym ktoś z zewnątrz zobaczył w niej ogromny potencjał komediowy.
1: Czyli dramat dramatem, ale publiczność i mistrz widzieli w niej kogoś, kto rozbraja śmiechem.
2: I tak właśnie się stało. Choć trzeba pamiętać, że jej start zawodowy brutalnie przecięła historia. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miała wyjechać na stypendium do Paryża. Zamiast tego, za namową ojca 28 sierpnia 1939 roku pojechała do Wilna, żeby zadebiutować w teatrze na Pochulance, w sztuce Obrona Ksantypy.
1: I tego debiutu ostatecznie nie zagrała.
2: Nie zdążyła. Wybuch wojny zmienił wszystko. W Wilnie teatr na chwilę zamilkł, a w Łomży spadły pierwsze bomby. Jedna z nich trafiła w rodzinną kamienicę Bielickich. Dom spłonął, a najbliższe jej osoby zostały wywiezione do Kazachstanu. To był dla niej ogromny cios. Utrata domu, poczucia bezpieczeństwa, rodzinnego miasta w takim sensie, jaki znała z dzieciństwa.
1: I to jest ten mniej znany fragment jej biografii, bo zwykle pamięta się śmiech, a nie to, że za tym śmiechem stało doświadczenie wojny i utraty.
2: Właśnie. W czasie okupacji, kiedy teatr w Wilnie wznowił działalność, Hanka zaczęła grać w komediach i farsach. To był sposób na przetrwanie, ale też na to, by dać ludziom chwilę oddechu. Po wojnie związała się z teatrem dramatycznym w Białymstoku, potem z teatrem kameralnym w Łodzi, teatrem współczesnym w Warszawie, a w końcu z Państwowym Teatrem Syrena w Warszawie.
1: I to właśnie Syrena stała się jej teatralnym domem na długie lata.
2: Ponad 40 lat. To tam rozwinęła się w pełni jako aktorka komediowa. Ale jej prawdziwym królestwem była estrada i radio. Podwieczorek przy mikrofonie. Audycja, która przez ćwierć wieku towarzyszyła słuchaczom, uczyniła z niej ikonę.
1: No i Dziunia Pietrusińska. Postać, którą wielu kojarzy, nawet jeśli nie zawsze pamięta nazwisko autora.
2: Dziunię stworzył dla niej Bogdan Brzeziński. To była paniusia miejsko-wiejska, jak sama Hanka mówiła, z mocno pomieszanym poczuciem własnych korzeni. Dziunia komentowała codzienność Polaków, ich małe radości, absurdy, przywary. Robiła to językiem lekkim, ale bardzo celnym. Przez 25 lat Hanka wygłaszała te monologi z takim temperamentem, że ludzie czekali na nie jak na spotkanie z kimś bliskim.
1: I do tego ten głos. Najpiękniejsza chrypka świata.
2: Tak ją nazywano. Ta chrypka sprawiała, że była natychmiast rozpoznawalna. Nawet jeśli ktoś nie widział jej twarzy, po kilku słowach wiedział, że to ona. Ten wizerunek był tak silny, że nawet ponad 20 ról filmowych i telewizyjnych nie zdołało go przysłonić.
1: Wymieńmy chociaż kilka tytułów, bo to też kawał historii polskiego kina i telewizji.
2: Zagrała między innymi w Zakazanych Piosenkach, Celulozie, Kafe pod Minogą, Małżeństwie z rozsądku. Pojawiała się w serialach Wojna domowa, Palce lizać, Badziewiakowie. No i oczywiście słynna ciotunia w Panu Wołodyjowskim z 1969 roku.
1: Ta ciotunia, która wchodzi w kadr i od razu wiadomo, że będzie się działo.
2: To była rola epizodyczna, ale zapadająca w pamięć. Zresztą Hanka miała tę umiejętność. Nawet jeśli pojawiała się na chwilę, zostawiała po sobie ślad.
0: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Zostawmy na moment scenę i kamerę, a przejdźmy do tego, jaka była prywatnie. Bo o Hance Bielickiej mówi się szyk, klasa, humor. Ale za tym kryje się konkretna osoba z przyzwyczajeniami, słabościami, marzeniami.
2: Prywatnie była bardzo ciepła, serdeczna, a przy tym wymagająca wobec siebie. W szarej rzeczywistości świadomie wybierała kolor, śmiech i elegancję, żeby ludzie choć na chwilę zapomnieli o kłopotach. To nie był tylko sceniczny wizerunek, ale życiowa postawa.
1: I ten słynny kapelusz z ogromnym rondem. Recepta na młodość, kolekcja kapeluszy i poczucie humoru.
2: Kapelusz był jej znakiem rozpoznawczym. Żartowała, że ma mniej lat niż kapeluszy, bo lata lecą, a kapelusze wychodzą z mody. I że kapelusze nie przysparzają zmarszczek. Tak oswajała temat wieku i przemijania.
1: Do tego gwara warszawska i dystans do polityki.
2: Na estradzie sięgała po przedwojenny styl mówienia, składając hołd dawnej Warszawie. Preferowała żart obyczajowy. Interesowało ją, jak ludzie żyją, kłócą się, kochają, kombinują. Ale trzymała się z daleka od bieżących sporów politycznych.
1: A jednocześnie miała bardzo miękkie serce, szczególnie dla dzieci i zwierząt.
2: Pomagała dzieciom z domu dziecka w Łomży. Wspierała schroniska, zwłaszcza dla psów. Jej gospodyni, Joanna Manianin, wspominała, że codziennie na podwórko dla gołębi wynoszone było 1,5 litra pszenicy i drobno pokrojony bochenek chleba.
1: Wielka aktorka, scena, światła, a potem zwykłe podwórko, miska z ziarnem i gołębie.
2: I równocześnie słynęła z rozrzutności i dbałości o wygląd. Zawsze perfekcyjnie uczesana, ubrana, miała swojego fryzjera, kosmetyczkę, modystkę, gorseciarkę, projektantkę, buty szyła wyłącznie na miarę.
1: Cała osobna orkiestra ludzi od wizerunku.
2: Traktowała ich z ogromnym szacunkiem, jak współtwórców jej scenicznego świata. Dla niej liczyła się godność człowieka, niezależnie od tego, czy był dyrektorem teatru, czy krawcową.
1: No i zakupy. Tu też nie znała umiaru.
2: Po jednym z powrotów do Polski zrobiła na lotnisku tak duże zakupy, że powstał ogromny nadbagaż. Kiedy okazało się, że nie ma już pieniędzy, pasażerowie lotu wzięli po jednym jej bagażu i dzięki temu weszła na pokład bez dodatkowych opłat.
1: To pokazuje, jaką miała charyzmę. Ludzie po prostu chcieli jej pomóc.
2: I czuli, że to jest ktoś bliski. Ona bardzo ceniła publiczność. Powtarzała, że bez widzów i słuchaczy nie istnieje. Ten szacunek był obustronny.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Wróćmy do jej niespełnionych marzeń. Na drzwiach mieszkania miała tabliczkę. Hanka Bielicka, artystka dramatu.
2: Całe życie marzyła o wielkich rolach dramatycznych, a przylgnęła do niej łatka aktorki komediowej i kabaretowej. Tabliczka była żartem, ale i cichym przypomnieniem o innych ambicjach.
1: Z jednej strony śmiech, z drugiej świadomość, że pewne drzwi się nie otworzyły. A jak wyglądało jej życie osobiste?
2: Mając 25 lat, wyszła za mąż za Jerzego Duszyńskiego, bardzo popularnego aktora. To było małżeństwo dwóch silnych, ambitnych osobowości. Bezdzietne i zakończone rozwodem.
1: I stąd jej słynne zdanie, że życie romantyczne miała pod zdechłym Azorkiem.
2: To bardzo w jej stylu. Gorzką prawdę ubrać w zabawne, trochę absurdalne sformułowanie i obrócić wszystko w żart.
1: Był jeszcze wątek wieku, który też zamieniła w anegdotę.
2: Po wojnie, gdy dokumenty zniknęły, odmłodziła się o 10 lat. Przez pewien czas oficjalnie była młodsza, a gdy zbliżała się emerytura, trzeba było to uporządkować. Po latach opowiadała o tym z humorem.
1: Ale jedno było niezmienne – przywiązanie do Łomży. To tutaj świętowała 60-lecie pracy artystycznej i wracała do swojej dawnej szkoły.
2: I choć była mistrzynią żartu, w życiu kierowała się prostym, ale wymagającym kodeksem. Szacunek, uczciwość i odpowiedzialność za słowo.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Przejdźmy do ostatnich lat jej życia, bo nawet wtedy, gdy zdrowie już nie było idealne, nie traciła poczucia humoru.
2: 1 marca 2006 roku, mając 91 lat, była gościem programu telewizyjnego Szymon Majewski Show. Zażartowała wtedy, że audycja powinna mieć tytuł Bawcie się dzieci, nim babcia odleci. To zdanie wypowiedziane z jej charakterystycznym uśmiechem dziś brzmi jak pożegnanie.
1: 8 dni później przeszła operację tętniaka aorty w warszawskim szpitalu przy ulicy Banacha.
2: Zmarła 9 marca 2006 roku. Odeszła artystka, ale został ogromny dorobek i bardzo żywa pamięć, szczególnie w Łomży.
1: I tu zaczyna się opowieść o tym, jak miasto postanowiło tę pamięć pielęgnować.
2: Zacznijmy od saloniku Hanki Bielickiej. Mieści się on w centrum katolickim przy ulicy Zawadzkiej w Łomży. Uroczyste otwarcie odbyło się 8 czerwca 2005 roku, jeszcze za jej życia, z jej udziałem.
1: Co można tam zobaczyć?
2: Kostiumy i kapelusze, portrety, karykatury, osobiste przedmioty. To nie jest tylko wystawa rzeczy, ale opowieść o stylu życia, o scenicznej osobowości. Po jej śmierci salonik stał się nieformalną izbą pamięci. Miejscem, gdzie można poczuć, że Hanka jest wciąż obecna. W tkaninach, w kształtach kapeluszy, w rysach twarzy utrwalonych na obrazach.
1: To też ważny punkt na mapie miasta, bo pokazuje, że Łomża nie tylko wspomina, ale realnie przechowuje jej dziedzictwo.
2: Kolejnym elementem jest konkurs krasomówczy imienia Hanki Bielickiej. Radość spod kapelusza. Organizowany od 2007 roku. Co roku gromadzi osoby, które chcą pięknie mówić po polsku.
1: Czyli nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać o Hance, ale żeby kontynuować to, co było dla niej ważne. Miłość do języka.
2: Dokładnie. Celem konkursu jest szerzenie zamiłowania do języka ojczystego i dbałość o czystość mowy polskiej. Uczestnicy przygotowują wystąpienia, w których liczy się nie tylko treść, ale też sposób mówienia. Dykcja, intonacja, poczucie humoru. W 2022 roku konkurs odbył się 28 maja. To pokazuje, że tradycja trwa i rozwija się.
1: Można powiedzieć, że z każdego takiego wystąpienia trochę wystaje rondo jej kapelusza.
2: Ładny obraz. I bardzo trafny.
0: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Władze miasta również postanowiły uhonorować Hankę w przestrzeni publicznej. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest rondo przy Teatrze Lalki i Aktora, które nosi jej imię.
2: Co więcej, rondo zaprojektowano w kształcie kwiecistego kapelusza. To bardzo czytelne nawiązanie do jej scenicznego znaku rozpoznawczego. Kierowcy przejeżdżają przez rondo, a z góry wygląda to tak, jakby miasto miało na głowie wielki, kolorowy kapelusz Hanki.
1: Ale chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem jest pomnik – ławeczka Hanki Bielickiej.
2: Ławeczka to pomnik ławeczka, na której siedzi Hanka w swoim wielkim kapeluszu. Rzeźba została odlana w brązie, a jej autorem jest rzeźbiarz Michał Selerowski. Na oparciu ławki widnieje podpis Hanny Bielickiej.
1: Uroczyste odsłonięcie odbyło się 11 listopada 2007 roku.
2: Pomnik powstał dzięki fundatorom – Romanowi Englerowi, Janowi Kurpiewskiemu i Markowi Mackiewiczowi. Całość objęta była honorowym patronatem ówczesnego prezydenta miasta Jerzego Brzezińskiego. To pokazuje, że była to inicjatywa zarówno społeczna, jak i oficjalna.
1: Przez wiele lat ławeczka stała przy ulicy Farnej, u zbiegu ulic Dwornej i Starego Rynku.
2: Tak, to była jej pierwsza lokalizacja. Ludzie chętnie siadali obok rzeźby, robili zdjęcia. Traktowali to miejsce jak mały rytuał. Usiąść obok Hanki. Może coś jej w myślach opowiedzieć.
1: A potem przyszedł czas na zmiany w przestrzeni miejskiej.
2: 12 czerwca 2023 roku ławeczka została przeniesiona na zrewitalizowany Stary Rynek. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży przetransportowali ją i ustawili w nowym miejscu.
1: Teraz, gdy ktoś siada obok Hanki, w tle ma fontannę, ratusz i halę kultury.
2: Ta nowa lokalizacja została pomyślana tak, aby tworzyć atrakcyjne tło do pamiątkowych zdjęć. Z jednej strony Hanka, z drugiej charakterystyczne budynki miasta. To połączenie historii, kultury i współczesnej przestrzeni miejskiej.
1: I znów, to nie jest tylko pomnik. To miejsce spotkań, punkt orientacyjny, element codziennego życia.
2: Warto dodać, że ławeczka upamiętnia fakt, iż Hanka niemal całe dzieciństwo i młodość w okresie II Rzeczypospolitej spędziła właśnie w Łomży. To nie jest więc przypadkowa rzeźba w przypadkowym mieście. To powrót do korzeni.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Jeśli spojrzeć na całą tę opowieść, od Kononowiec koło Połtawy, przez ulicę Długą, warszawskie sceny, aż po ławeczkę na Starym Rynku, widać bardzo spójną historię.
2: Historię kobiety, która przeszła przez wojnę, utratę domu, niespełnione marzenia o dramacie, a mimo to wybrała śmiech jako swój główny język i nigdy nie żartowała z godności drugiego człowieka.
1: I która, będąc gwiazdą ogólnopolską, nigdy nie zapomniała o Łomży. Wracała tu, świętowała jubileusze, wspierała lokalne inicjatywy, odwiedzała swoją dawną szkołę.
2: Dzisiaj jej obecność jest w nazwie ronda, w auli drugiego liceum, w saloniku przy ulicy Zawadzkiej, w konkursie Radość spod kapelusza, w ławeczce na Starym Rynku i w tym, jak mówi się o niej z czułością, jak o kimś swoim.
1: I może jeszcze w tym, że gdy ktoś w Łomży zakłada kapelusz z dużym rondem, od razu pojawia się skojarzenie.
2: Ten kapelusz stał się symbolem radości, dystansu do siebie i odwagi, żeby być sobą. nawet jeśli to oznacza bycie trochę za głośnym w szarej rzeczywistości.
1: W tym sensie Hanka Bielicka to nie tylko postać z podręczników historii teatru, ale bardzo współczesna inspiracja.
2: Inspiracja, żeby dbać o język, kulturę i relacje. Pamiętać o swoich korzeniach i mimo trudnych doświadczeń nie tracić poczucia humoru.
0: SK Łomża News.
1: Nowogród kojarzy się z małym, spokojnym miasteczkiem nad Narwią, ale za tą pocztówkową scenerią kryje się i fascynująca historia grodu na skarpie i opowieść o całej gminie, jej przyrodzie oraz kurpiowskiej tradycji. Jak to miasto w ogóle znalazło się na tej skarpie nad rzeką?
2: Klucz tkwi w położeniu. Wysoki brzeg Narwi naprzeciw ujścia Pisy dawał naturalną obronę i kontrolę nad przeprawą oraz szlakami wodnymi łączącymi do rzeki Wisły z wielkimi jeziorami mazurskimi. Dziś to raj dla kajakarzy, kiedyś ważny punkt strategiczny i handlowy.
1: Czyli nieprzypadkowo ktoś w średniowieczu stwierdził, tu będzie gród. Kiedy zaczyna się ta historia?
2: Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 27 grudnia 1355 roku, gdy król Kazimierz Wielki nadał ziemię warszawską Siemowitowi III. Jego syn Janusz I Starszy przejął Nowogród i kazał wznieść murowany zamek w miejsce dwukrotnie spalonego drewnianego grodu kasztelańskiego. W 1434 roku książę Bolesław IV nadał mu prawa miejskie.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Brzmi dumnie. Jak wyglądało życie w mieście, gdy minął ten pierwszy rycerski etap?
2: W XVI wieku był ważnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Wywożono stąd zboże, produkty leśne, jak smoła i drewno, oraz żelazo z okolicznych kuźnic. Działał sąd bartny, rozstrzygający spory bartników, co pokazuje silny związek miasta z lasem i rzeką.
1: A polityka i wojny? W tej części Polski rzadko bywało spokojnie.
2: Jako miasto królewskie, Nowogród wchodził w orbitę wielkiej polityki. W czasie insurekcji kościuszkowskiej był punktem obrony na linii Narwi. W powstaniu listopadowym doszło tu do bitwy z garnizonem rosyjskim, a podczas I wojny światowej przez kilka miesięcy na Narwi utrzymywał się front rosyjsko-niemiecki.
1: A potem przyszedł ten najtragiczniejszy moment.
2: We wrześniu 1939 roku miasto było miejscem zaciętych walk kampanii wrześniowej. Wykorzystano świeżo zbudowane schrony bojowe. Od 10 do 14 września 1944 roku podczas walk Armii Czerwonej z wojskami niemieckimi zabudowa Nowogrodu została całkowicie zniszczona. Zdobycie miasta zakończyło okupację, ale praktycznie nie było do czego wracać.
1: Mimo tego mówi się dziś o zabytkach Nowogrodu. Co udało się ocalić albo zbadać?
2: Zamek na wzgórzu Ziemowita znamy głównie z badań archeologicznych. Odsłonięto tam ślady budynku z apsydą i podwaliny pod ołtarz, prawdopodobnie drewnianego kościoła świętej Barbary z okresu od XIV do XVII wieku. W centrum dominuje murowany kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z XV wieku, odbudowany po II wojnie światowej.
1: A jeśli ktoś chce zobaczyć coś bardziej namacalnego niż fundamenty, to trafi do skansenu?
2: Skansen imienia Adama Chętnika, założony w 1927 roku, prezentuje architekturę i wyposażenie dawnej wsi kurpiowskiej, XIX-wieczne chałupy, budynki gospodarcze i kapliczki. Choć wojna zniszczyła wiele zbiorów, Chętnik po wojnie odbudował i powiększył kolekcję.
1: Są też miejsca pamięci wojennej.
2: W Lasku przy ulicy Sikorskiego jest cmentarz żołnierzy polskich z 1920 roku, a przy ulicy Miastkowskiej pomnik młodym bohaterom z nazwiskami poległych. Upamiętnia obronę Nowogrodu i Miastkowa przez żołnierzy 205. Ochotniczego Pułku Piechoty w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi w wojnie obronnej 1939 roku miejscowość odznaczono orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.
1: W tej historii jest też wątek społeczności żydowskiej.
2: Żydzi mieli w Nowogrodzie drewnianą synagogę z końca XVIII wieku i szkołę przy rynku. Synagoga została zniszczona we wrześniu 1939 roku. Budynek szkoły po wojnie służył celom oświatowym. Dziś stoi pusty. Na wzgórzu przy końcu ulicy Poległych znajduje się cmentarz żydowski. Jeden z nielicznych materialnych śladów tej społeczności.
1: Do tego dochodzą jeszcze bardzo dawne grody obronne.
2: Na granicy Nowogrodu i Jankowa Młodzianowa leży grodzisko Stożkowate Górki z drewnianą wieżą rycerską z XIII-XIV wieku, broniącą przeprawy na Narwi. Jest też grodzisko Kępa u ujścia Pisy, funkcjonujące od IX do XIII wieku, po którym osadnictwo przeniosło się w miejsce dzisiejszego miasta.
1: A jak wygląda Nowogród dzisiaj, jeśli spojrzeć na liczby?
2: Na 1 stycznia 2018 roku liczył 2173 mieszkańców i jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Po okresie przynależności do województwa łomżyńskiego dziś leży w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim.
1: Niewielkie miasto, a ogromna gęstość historii na metr kwadratowy.
2: Nowogród to miejsce, gdzie historia wysokiej polityki, lokalnego rzemiosła, wielokulturowości i dramatów wojennych spotyka się na małej przestrzeni. Narew i ujście Pisy nadal wyznaczają rytm tego miasta, tak jak wtedy, gdy na wzgórzu stał gród, a później zamek.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro poznaliśmy już historię i dziedzictwo Nowogrodu nad Narwią, to dziś przenosimy się do niewielkiej, ale charakternej gminy – Nowogród i okolice. Miejsce, gdzie Narew spotyka się z Pisą, a historia zderza się z przyrodą i kurpiowską tradycją.
2: Gmina Nowogród leży w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Siedzibą władz jest Nowogród. Mieszka tam blisko 4000 osób. Kameralna społeczność z bardzo bogatą przeszłością.
1: Skąd w ogóle wzięło się znaczenie tego miejsca?
2: Na terenie gminy istniały osady sprzed kilku tysięcy lat. Archeolodzy, prowadząc wykopaliska w latach 60. XX wieku, znaleźli gliniane naczynia, ozdoby, żelazne groty oszczepów i topory bojowe. Rzeki dawały wodę, pożywienie i naturalną ochronę, więc ludzie wybierali te tereny od bardzo dawna.
1: A co z samym grodem? Bo nazwa Nowogród brzmi dość jednoznacznie.
2: W widłach Narwi i Pisy istniał gród już między IX a XII wiekiem, później przeniesiony na wysoki brzeg Narwi. Z tego nowego grodu najpewniej wzięła się nazwa miasta, które kontrolowało ważne szlaki wodne i lądowe.
1: A kiedy Nowogród stał się formalnie miastem?
2: Prawa miejskie uzyskał w 1427 roku. Rozwinął się wtedy handel i rzemiosło. Miasto korzystało z położenia nad rzeką. Rozwijały się warsztaty i życie gospodarcze. To był jego złoty wiek.
1: Co ten złoty wiek zakończyło?
2: Wojny szwedzkie przyniosły zniszczenia, zubożenie mieszkańców i przerwanie szlaków handlowych. W drugiej połowie XIX

0: był Adam Chętnik, etnograf, który całe życie dokumentował kulturę kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
1: Czyli człowiek, który nie tylko zbierał eksponaty, ale też ratował fragmenty świata, który mógł po prostu zniknąć. Co dokładnie trafiło do tego pierwszego muzeum?
0: Zbiory liczyły około 3000 eksponatów. Pochodziły głównie z prywatnych zasobów Adama Chętnika. Były to przedmioty związane z codziennym życiem Kurpiów. Narzędzia, elementy wyposażenia domów, stroje, sprzęty gospodarskie. Wszystko to, co tworzyło obraz dawnej Puszczy Zielonej. Chętnik rozumiał, że nowoczesność wypiera tradycyjne formy życia, więc chciał je zachować w możliwie pełnym kształcie.
1: I wtedy przyszła II wojna światowa, która dla takich miejsc bywała bezlitosna.
0: Podczas II wojny światowej muzeum, podobnie jak cały Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko dwa odrzynki pni kilkusetletnich drzew bartnych oraz brama z kłód sosnowych, która stanowiła wejście do dawnego muzeum od strony rzeki. Te elementy stoją do dziś i są bardzo mocnym symbolem. Pokazują, że nawet po ogromnym zniszczeniu można odbudować pamięć.
1: To trochę jak żywy pomnik uporu i konsekwencji. Jak doszło do odbudowy skansenu po wojnie?
0: Początek odbudowy przypada na 1956 rok. Po zamknięciu wystawy rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu rekonstrukcję Zagrody Kurpiowskiej. Dwa lata później, w 1958 roku, zagrodę udostępniono zwiedzającym. W październiku 1963 roku otwarto dział bartniczo-pszczelarski. To był ważny krok, bo bartnictwo i pszczelarstwo miały ogromne znaczenie w tradycyjnej gospodarce Kurpiów.
1: Czyli skansen nie powstał od razu w obecnej formie. Rozrastał się etapami. Co umożliwiło ten dalszy rozwój?
0: W latach 60. Miejska Rada Narodowa w Nowogrodzie przekazała muzeum Wzgórze Ziemowita. To miejsce o dużym znaczeniu historycznym, bo kryje resztki średniowiecznego zamku. Dzięki temu terenowi skansen mógł się rozbudować. Dziś na powierzchni około 3,5 hektara znajduje się 23 budynki mieszkalne i gospodarcze z pełnym wyposażeniem oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury. Barcie, kapliczki, studnie, brogi i inne elementy dawnego krajobrazu wsi.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: To już brzmi jak mała wieś w środku skarpy nad Narwią. Jak wyglądają te budynki? Bo kurpiowskie chaty mają swój bardzo charakterystyczny styl.
0: Wszystkie budynki w skansenie są konstrukcji zrębowej. Pochodzą z okresu od końca XVIII wieku do pierwszej połowy XX wieku. Przywiezione je z terenu kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Kurpiowskie chaty mają ozdobne szczyty, tak zwane śparogi, bogato zdobione nadokienniki. Budynki gospodarcze, na przykład spichlerze z podcieniami, często stoją na kamieniach lub na charakterystycznych grzybkach, które chroniły ziarno przed wilgocią i gryzoniami. To są niemal klasyczne formy drewnianego budownictwa ludowego.
1: Czyli wchodząc tam, można zobaczyć nie tylko ściany i dach, ale cały sposób myślenia o przestrzeni, o pracy, o codzienności.
0: Dokładnie tak. Wnętrza są wyposażone w sprzęty, które pokazują, jak wyglądało życie w kurpiowskiej chacie. Są ławy, stoły, skrzynie, narzędzia rolnicze, przedmioty związane z obróbką lnu, z wypiekiem chleba. To nie jest martwa ekspozycja, to raczej opowieść o tym, jak ludzie organizowali swoją codzienność, jak łączyli pracę z obrzędowością i religijnością.
1: A do tego dochodzi jeszcze położenie. Skansen leży na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej, na wprost ujścia Pisy do Narwi. To musi robić wrażenie.
0: Ze Wzgórza Ziemowita rozciąga się wspaniała panorama na kurpiowską Puszczę Zieloną. Widać rzekę, dolinę, zieleń lasów. To miejsce, gdzie bardzo mocno czuć połączenie historii z przyrodą. Z jednej strony resztki średniowiecznego zamku, z drugiej naturalny krajobraz, który przez wieki kształtował życie mieszkańców.
1: Wspomniałaś o kulturze. Czy skansen to tylko ekspozycja, czy dzieje się tam coś więcej, na przykład wydarzenia folklorystyczne?
0: W okresie letnim na terenie skansenu odbywają się imprezy folklorystyczne. Prezentują bogatą kulturę kurpiowszczyzny. Pojawiają się zespoły ludowe, twórcy rękodzieła, pokazy tradycyjnych zajęć. To ważne, bo kultura kurpiowska to nie tylko stare przedmioty, ale też żywa muzyka, gwara, taniec, obrzędy. Skansen staje się wtedy miejscem spotkania różnych pokoleń.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Skansen skansenem, ale gmina Nowogród to nie tylko muzeum pod chmurką. Co jeszcze warto tam zobaczyć, jeśli ktoś interesuje się historią?
0: Bardzo ciekawym miejscem jest kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jego początki sięgają późnego średniowiecza. Niestety świątynia była wielokrotnie niszczona, ale mimo to zachowała swój historyczny charakter. Obok znajduje się zabytkowy budynek plebanii z drugiej połowy XIX wieku. W niedalekiej okolicy jest także cmentarz z nagrobkami z połowy XIX wieku. To ważne źródło wiedzy o dawnych mieszkańcach, o ich statusie społecznym, o lokalnych rodach.
1: Cmentarze często mówią więcej niż niejedna kronika. A jeśli ktoś interesuje się historią nowszą, zwłaszcza wojenną, to też znajdzie coś dla siebie?
0: Na teren-

0: W terenie gminy i samego Nowogrodu znajdują się trzy linie umocnień z czasów II wojny światowej. Pierwsza to linia schronów bojowych samodzielnej grupy operacyjnej Narew z 1939 roku. Druga to sowiecka linia Mołotowa z 1941 roku. Trzecia to bunkry niemieckiej linii obrony z 1944 roku. Te obiekty pokazują, jak strategiczne było to miejsce w czasie działań wojennych.
1: To też przypomnienie, że ten spokojny dziś krajobraz był kiedyś areną bardzo dramatycznych wydarzeń.
0: Tak, te linie umocnień są materialnym śladem po tamtym czasie. Dziś pełnią funkcję edukacyjną. Pozwalają zrozumieć, jak wyglądała obrona, jak planowano działania wojskowe, jak wojna wchodziła w codzienność mieszkańców. To trudna, ale ważna część lokalnej pamięci.
1: Skoro już przy krajobrazie jesteśmy, to przejdźmy do przyrody, bo okolice Nowogrodu to nie tylko historia, ale też bardzo konkretne walory naturalne.
0: Okolice Nowogrodu są idealne dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku. Na terenie gminy znajdują się pradoliny Narwi i Pisy oraz część kompleksu Równiny i Puszczy Kurpiowskiej. To oznacza rozległe doliny rzeczne, lasy, tereny o dużej bioróżnorodności. W okolicy jest wiele rezerwatów przyrody, a także szlaki turystyczne dla pieszych i rowerzystów.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Czyli można połączyć zwiedzanie skansenu z wycieczką rowerową albo spacerem po lesie. A co z wodą, bo Narew i Pisa aż proszą się o kajaki.
0: Atrakcyjna lokalizacja gminy sprzyja rozwojowi turystyki kajakowej. Rzeki Pisa i Narew stanowią tradycyjne szlaki ogólnopolskich spływów kajakowych. To trasy, które łączą walory krajobrazowe z możliwością spokojnego, rodzinnego wypoczynku. Woda płynie stosunkowo łagodnie, więc to dobre miejsce także dla mniej doświadczonych kajakarzy.
1: I to wszystko w gminie, którą zamieszkuje zaledwie około 4000 osób. Mała społeczność, a wachlarz atrakcji jak w dużym regionie turystycznym.
0: Gmina Nowogród to rzeczywiście bardzo ciekawa propozycja dla osób, które szukają połączenia historii, przyrody i aktywnego wypoczynku. Z jednej strony mamy bogactwo zabytków, skansen, kościół, plebanie, cmentarz, linie umocnień wojennych. Z drugiej piękne krajobrazy, rzeki, lasy, szlaki piesze i rowerowe. Do tego dochodzi żywa tradycja kurpiowszczyzny, która wciąż inspiruje twórców ludowych i mieszkańców.
1: Brzmi jak miejsce, w którym można spędzić kilka dni i za każdym razem odkryć coś nowego.
0: Tak właśnie jest. Można zacząć od spaceru po skansenie, potem zejść na skarpę, spojrzeć na ujście Pisy do Narwi. Następnego dnia wybrać się na spływ kajakowy, a później odwiedzić kościół i cmentarz. Każdy z tych punktów opowiada inną część tej samej historii. Historii o ludziach, którzy od wieków żyją w miejscu, gdzie rzeka, las i tradycja tworzą bardzo spójną całość.
3: Eska Łomża News.
4: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Patrola Policji i Straży Miejskiej przy szkołach i nowe, zaostrzone procedury bezpieczeństwa we wszystkich placówkach edukacyjnych na terenie miasta. To odpowiedź na serię brutalnych ataków w polskich szkołach, udaremnione próby i niepokojące incydenty z udziałem nastolatków. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać od poniedziałku, a władze miasta uspokajają i zapewniają, że łomżyńskie szkoły są bezpieczne, mówi zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
5: Jesteśmy świeżo po spotkaniu z komendantem miejskim policji, z dyrektorami szkół. Od poniedziałku zostaną wprowadzone względy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, więc w tym miejscu naprawdę mogę zaapelować do rodziców i dzieci, że nasze szkoły są bezpieczne, więc proszę nie mieć obaw. Można śmiało posyłać dzieci do naszych szkół. Zadbamy o bezpieczeństwo.
4: Mówi dyrektor pierwszego ELO Jerzy Łupa.
6: Myślę, że jest to sytuacja bardzo trudna. Bardzo stresująca. Jako szkoła mieliśmy taką informację o tych działaniach, które miały się wydarzyć w dniu wczorajszym. W związku z tym podjęliśmy stosowne starania, nawiązaliśmy współpracę z policją. Na dzień dzisiejszy wzmocniliśmy dyżurny na terenie szkoły. Ograniczyliśmy w bardzo dużym stopniu wejścia osób, jak również liczbę po prostu drzwi otwarte, którymi mogą wchodzić uczniowie.
3: SK Łomża.
4: Park Ludowy, teren pomiędzy ulicą Katyńską a parkiem Jana Pawła II i park Jakuba Wagi. Tu zajdą spore zmiany dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 12 milionów złotych, które nasze miasto dostało z funduszy europejskich. O szczegółach mówią zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński, posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś i przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Grzymała.
7: Kolejny tydzień przynosi nam bardzo dobre informacje. Łomża została pozytywnie oceniona. Nasz wniosek, który skierowaliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, został oceniony pozytywnie i zarekomendowany do finansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Polskich Wschodniej. To szereg bardzo ważnych, długo wyczekiwanych inwestycji, na które wszyscy bardzo mocno liczyliśmy, a które będą mogły stać się faktem, bo w ramach tego projektu mamy drugi etap rewitalizacji Parku Jakuba Wagi. Mamy rewitalizację parku, w którym się znajdujemy, czyli Parku Ludowego przy ulicy Alei Legionów, ale też teren, obszar znajdujący się tuż przy ulicy Katyńskiej, między ulicą Katyńską a Parkiem Jana Pawła II. To naprawdę świetne informacje. Łomża inwestuje w zieleń, inwestuje w infrastrukturę zieloną i rekreacyjną i naszym celem tego projektu jest ochrona naszego dziedzictwa, czyli tych zabytkowych parków, ale też odpowiedź na współczesne oczekiwania naszych mieszkańców, bo wiąże się z tym dziesiątek nowych drzew, tysięcy nowych krzewów, bylin, dziesiątki tysięcy roślin cebulowych. Co bardzo ważne, ta roślinność będzie nawiązywała do tej naszej fauny i flory, która występuje właśnie w obszarach Łomży, ziemi łomżyńskiej, będzie nawiązywała do twórczości właśnie patrona Parku Jakuba Wagi, czyli tych roślin, które były opisane we florze polskiej, ale to również urządzenia rekreacyjne, nowe ławki, nowe alejki, hamaki, również urządzenia w postaci placów zabaw, docelowo również pump track, który ma powstać przy ulicy Katyńskiej właśnie w tamtym obszarze, a na który również w tym roku pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 500 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję zespołowi z Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych z Urzędu Miejskiego w Łomży, który przygotowywał ten projekt, który przygotowywał dokumentacje projektowe na realizację tych inwestycji. To jest jak zwykle bardzo ciężka, ale też profesjonalna praca, która została wykonana. Dziękuję za to wsparcie parlamentarne, bo to również jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie przy tej współpracy samorząd, parlament, instytucje rządowe jak najwięcej tych środków pozyskiwali dla naszego miasta i również oczywiście nie mogłoby to się wydarzyć, gdyby nie wsparcie Rady Miasta, która wyznacza kierunki oczywiście działania miasta poprzez uchwalanie budżetu na dany rok, ale też współpracując z prezydentem miasta zabezpiecza odpowiednie środki na wkład własny, bo całość tego projektu, koszty tego projektu to szacunkowo 17 milionów 400 tysięcy, wkład z dofinansowania to 11 milionów 564 tysiące. Także również tutaj na ręce radnych serdeczne podziękowania za tą współpracę, którym celem jest rozwój naszego miasta.
8: Pan prezydent trochę mnie uprzedził, bo ja właśnie od podziękowania chciałam zacząć. Bardzo dobrze się współpracuje i można zabiegać o środki dla własnego miasta, jeśli dobrze są przygotowywane wnioski. Nie jest żadną tajemnicą, że pracowników Wydziału Inwestycji znam doskonale, ponieważ sama byłam pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łomży. Dziękuję im za to, że tak z taką pieczołowitością, dbałością piszą te wnioski, że one są wysoko oceniane. O tyle łatwiej jest mi zabiegać o to, by na mapie wydanych środków ta Łomża się pojawiała. Dlatego panie prezydencie też bardzo dziękuję, bo to jest wydział, który jest pod pańską opieką i nadzorem. Proszę przekazać podziękowania dla pracowników. Chcę podziękować radnym miejskim, którzy głosują odpowiedzialnie za inwestycjami. Bez wkładu własnego raczej większość tych inwestycji by się nie udała. I cieszę się, że możemy odpowiadać na potrzeby nie tylko mieszkańców, ale wyzwań stojących przed nami związanymi z zmianami klimatu. Wpisujemy się odpowiednio w te projekty. Wiemy, jak zadbać o to, by Nasze parki odzyskały pewną świetność, ale też służyły naszym mieszkańcom, a jednocześnie powodowały, że jesteśmy odporni na pewne zmiany klimatyczne. Jeszcze raz bardzo dziękuję radnym, bardzo dziękuję panu prezydentowi, że konsultuje ze mną i staramy się zabiegać o te środki. To jest kolejna inwestycja, kolejne duże miliony, które płyną do Łomży tylko po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej.
9: Każde środki zewnętrzne, które zasilają łomżyński budżet, cieszą. Dlatego składam w imieniu Rady Miejskiej podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania tych środków. Tak jak tu było już wspomniane, w każdej inwestycji przy dofinansowaniu zewnętrznym jest udział własny. Także cieszą inwestycje. Chodzi tylko o to, o proces dofinansowania, bo przy zaangażowaniu środków własnych trzeba wiedzieć, że również nie stać ze środków własnych, to są również idzie z zobowiązań. Było wspomniane o programie rozwoju Polski Wschodniej. Jest to program, który w naszym rejonie już funkcjonuje na ścianie wschodniej od wielu lat. No i tutaj przypomnę pana byłego posła, europosła Krzysztofa Jurgiela, który między innymi dzięki tamtym zabiegom w ogóle ten program powstał po to, żeby ta Polska Wschodnia mogła dorównać do reszty kraju. Wtedy mówiono się o zrównoważonym rozwoju Polski i dlatego ten program powstał.
4: Więcej zajęć dodatkowych, wsparcie psychologiczne, nauka języków obcych i rozwijanie talentów. To część działań, które czekają uczniów łomżyńskich szkół. Nasze miasto pozyskało ponad 6 milionów złotych unijnego dofinansowania. To na projekt Edukacja przyszłością. O szczegółach mówią członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek i zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
10: W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego miasto Łomża złożyło ten wniosek i otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 6,2 miliona złotych. Cały projekt to prawie 7 milionów złotych, 800 tysięcy złotych to koszty miasta. Dlatego patrzę na taką smutną panią skarbnik, pewnie to z tego powodu, ale myślę, że damy radę. To 7 milionów z pewnością przyczyni się do zwiększenia, można powiedzieć, systemu edukacyjnego, wzmocnienia systemu edukacyjnego miasta Łomży. Pragnę przypomnieć, że obejmie to prawie 2,5 tysiąca uczniów w 12 szkołach, ale uczniów także nauczycieli. A główny kierunek to oczywiście kluczowe kompetencje, to jest umiejętności cyfrowe, nauka języków obcych, ale też doradztwo zawodowe i wszelkie inne aktywności po stronie nauczycieli. Także pewnie, drodzy Państwo, jakaś dodatkowe obowiązki na Was spadną, ale z pewnością będą z korzyścią dla łomżyńskich uczniów i łomżyńskiej edukacji. Także bardzo cieszę się z tego powodu, że możemy dzisiaj podpisać tę umowę i wierzę, że w ciągu tych 2 lat obowiązywania projektu będzie on dobrze skonsumowany i też wierzę, że panie prezydencie, że wkrótce spotkamy się przy podpisywaniu kolejnych umów.
11: Tu pan marszałek mówił o pani skarbnik, natomiast pani skarbnik też wie, że ten wkład własny to też jest bardzo często sale lekcyjne. Natomiast tutaj też mamy uśmiechniętych dyrektorów, więc myślę, że to jest bardzo dobra informacja. Ja w tym miejscu bardzo serdecznie chciałem podziękować panu marszałkowi, ponieważ dzisiaj możemy podpisać umowę ponad 6 milionów złotych na dofinansowanie bardzo ważnych zajęć, wzmocnieniu kompetencji, ale też doposażeniu naszych szkół ogólnych.
5: Natomiast trzeba pamiętać o tym, że już teraz realizujemy projekty w zakresie kształcenia zawodowego. Kolejne projekty również są już na etapie negocjacji, więc tutaj pan marszałek wie, że też pewnie wkrótce się spotkamy na kolejnych tego typu wydarzeniach, ale osobiście cieszę się z tego, że to jest kolejne wydarzenie, kolejna umowa, dzięki którym skorzystają nasze szkoły, ale też skorzystają nasi mieszkańcy, nasi uczniowie. Tu już padło bardzo wiele słów na temat, co z tego projektu będziemy dokładnie robić, ale ja, biorąc pod uwagę ostatnią sytuację, cieszę się też z jednego. Z tego, że w tym projekcie również są przewidziane środki na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży. Dzisiaj w szczególności tak naprawdę bardzo widzimy, że wsparcie w tym aspekcie jest potrzebne, niezbędne, więc tutaj cieszę się, że wspólnie z panem marszałkiem możemy wczytywać się w te potrzeby, potrzeby naszych mieszkańców, potrzeby naszych dzieci, naszych rodzin. Oczywiście tych środków, bo mimo że jest to duża kwota, tych środków oczywiście potrzebowaliśmy jeszcze więcej w tym aspekcie, więc panie marszałku, uśmiechamy się tutaj. Mamy projekty złożone w tym zakresie, w zakresie edukacji również włączającej, więc jeżeli będzie ta dobra pasca podtrzymana, więc na pewno będziemy mogli spotkać się, żeby porozmawiać i jeszcze w sposób bardziej istotny wzmocnić to, co dzisiaj jest najbardziej potrzebne, czyli te wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. To jest naprawdę bardzo potrzebne, także jeszcze raz dziękujemy panie marszałku. Natomiast w tym miejscu również muszę podziękować. Podziękować z jednej strony dyrektorom szkół, którzy współpracowali przy pisaniu tego projektu, to państwo określili potrzeby, które mieliśmy zawrzeć w tym projekcie, zawarliśmy, więc za to bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście również chciałem podziękować osobom, które pisały ten wniosek z naszego ramienia, pracownikom referatu funduszy nieinwestycyjnych, pani kierownik i pracownikom, ponieważ wiem, ile ta praca kosztuje, więc naprawdę też bardzo dziękuję i bardzo niskie ukłony pani Klaudio. Więc bardzo, bardzo dziękuję. No i myślę, że tak naprawdę tych przemów już dosyć, a przejdźmy do dzieła, do realizacji projektu.
12: Ja tylko, jeżeli pan prezydent dziękuję, to ja też podziękuję Departamentowi Europejskiego Funduszu Społecznego, który też rzeczywiście musiał ocenić te wnioski i też decydował.
4: Mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Małgorzata Pietrusewicz.
13: Ciągle nam potrzeba takich środków, zarówno na wsparcie dzieci, tych, które potrzebują tego wsparcia, jeżeli chodzi o uzupełnienie informacji, wiadomości, ale też i doposażenie, bo w tym projekcie na przykład mamy wspaniałe też wycieczki dla dzieci, ale mamy też kąciki takie relaksu, których nam do tej pory brakowało, a więc myślę, że niewiele co prawda w szkole mamy miejsca, bo akurat budynek jest stary i takich zakątków niewiele mamy, ale postaramy się znaleźć, ponieważ cieszymy się bardzo, że takie akurat jest. Mamy też przy nowo wybudowanej hali przepiękne sale, które będziemy też starali się doposażyć, a bardzo się cieszymy z tego, że też w projekcie będziemy mogli doposażyć salę do tańca, a mamy grupę taneczną Piąteczka, taką świetlicową, gdzie dzieci przepięknie tańczą, każdą uroczystość naszą uświetniają tym tańcem, a więc będą mieli miejsce, gdzie ćwiczyć.
14: Czyli możemy powiedzieć, że
13: myślę, że tak. Wszyscy uczniowie, bo zarówno będzie doposażenie i sal, i zajęcia dodatkowe, i wycieczki, i kąciki relaksu, także każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Mówi dyrektor pierwszego ELO, Jerzy Łupa.
6: Jak pisaliśmy projekt, to planowałem zajęcia wspierające uczniów z matematyki, języka polskiego, angielskiego, chemii, fizyki, generalnie z większości przedmiotów. Też dodatkowo jeszcze tam planowaliśmy zakup sprzętu będącego wyposażeniem pracowni, między innymi telewizorów multimedialnych, które są w tej chwili bardziej atrakcyjne niż tablice, powiedzmy, tablice też multimedialne właśnie. No i Kupiliśmy też, znaczy zaplanowaliśmy też wyposażenie pracowni chemicznej, biologicznej i również pracowni fizycznej, więc te, które są, te przedmioty, które są jakby częścią edukacji wymagającą prowadzenia ćwiczeń, różnych zajęć laboratoryjnych, zajęć praktycznych, czyli to tutaj żeśmy proponowali.
15: Czyli realnie skorzysta cała szkoła, wszyscy uczniowie?
6: No generalnie tak, ponieważ grupy, które tam są tworzone, to są, jeśli dobrze pamiętam, chyba 8-osobowe. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie sprzętu, no to przede wszystkim wzbogacenie procesu dydaktycznego i korzystają z tego wszyscy uczniowie, cała społeczność szkolna.
4: Za nami trzecie łomżyńskie forum Kobiece Drogi, czyli ważne spotkania, rozmowy i profilaktyka. W tym roku tematem przewodnim forum była zmiana, mówi przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok.
16: Bardzo cieszę się, że możemy spotkać się w tym miejscu na trzeciej już edycji Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi. Mam takie poczucie, że to wydarzenie stało się już częścią takiej wspólnej drogi mieszkanek naszego miasta i w tym roku hasłem przewodnim jest w zmianie. Mogłoby się wydawać, że to zaledwie dwa słowa, ale to są słowa, które mieszczą naprawdę wiele, bo zmieniają się nasze role, zmienia się to, w jaki sposób pracujemy, zmieniają się nasze relacje i tak naprawdę zmienia się świat. Więc my dzisiaj staramy się zadać pytanie, skoro świat się zmienia, jak my się zmieniamy i w jakim kierunku ta zmiana w naszym prywatnym życiu ma podążać. Więc dzisiaj mnóstwo takich inspiracji poprzez rozmowy, panele dyskusyjne, ale też docenienie po raz drugi Łomżynianek Roku. I to też jest niezwykle istotne. Konkurs organizowany przez prezydenta miasta Łomży z inicjatywy Łomżyńskiej Rady Kobiet. I chcemy dzisiaj docenić te panie, które są wyjątkowe, które w naszym mieście odgrywają istotną rolę, chociaż muszę powiedzieć, że tych pań w Łomży nie brakuje. Bardzo często zmiana kojarzy nam się z utratą, z takim poczuciem, że coś odchodzi. Natomiast my chcemy dzisiaj pokazać, że zmiana to jest początek i czasami te decyzje, które czekały przez wiele lat właśnie za sprawą inspiracji, jednego zdania, jednego słowa, jednego spotkania właśnie mogą się zadziać. I dzisiaj chcemy, żeby to hasło w zmianie było takim zaproszeniem do tego, by panie wyszły być może z własnym pytaniem, być może z własną inspiracją, może z własną odpowiedzią, a może z nowym kontaktem, żeby w swoim życiu były odważne, bo tak naprawdę zmiana to nie jest coś, co dzieje się wokół nas. Jest to coś, co my współtworzymy i czasami wystarczy postawić ten jeden krok, aby tej zmiany dokonać.
4: Mówi zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
17: Nasze miasto jest miasto, w którym bardzo dużo grup społecznych dyskutuje, spotyka się, wymienia poglądy. Cieszymy się, że po raz kolejny jesteśmy w Filharmonii miasta Łomża, gdzie jesteśmy świadkami pięknego wydarzenia, jakim jest trzecie forum Kobiece Drogi. Jest to bardzo istotne, żeby rozmawiać, dyskutować, wymieniać poglądy i cieszę się, że również środowisko kobiet na tym polu wykazuje dużą współpracę, a już praktyka pokazuje, że dużo ciekawych pomysłów zrodziło się w trakcie takich wydarzeń. Też nie ukrywam, że jest to dobre miejsce na to, gdzie nasze łomżyńskie kobiety mogą dużo dowiedzieć się na temat zdrowia czy innej sfery życia, więc to jest to naprawdę bardzo istotne i cieszymy się, że jako miasto możemy dołożyć swoją skromną cegiełkę do tego pięknego dzieła. To widzimy bardzo wiele kobiet, które funkcjonują czy to w świecie naszej lokalnej polityki, czy też w świecie naszego lokalnego biznesu i naprawdę cieszymy się z tego, że kobiety mają wpływ i co myślę, że mają dużo większy wpływ, więc tutaj cieszymy się, że miasto Łomża jest, można powiedzieć, liderem na tym polu, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko jako miasto włączać się w te piękne idee, które tutaj będą dzisiaj miały miejsce.
4: Mówi posłanka Alicja Łapkowska-Gołaś.
18: Trochę jest nam jednak jeszcze w życiu publicznym i w ogóle w życiu zawodowym trochę ciężej. I chcemy pokazać siłę siostrzeństwa od samego początku.
8: początku wspieram tą inicjatywę. Oczywiście organizatorką jest Marlena Siok, która jest wybitnym organizatorem takich wydarzeń. Ściąga tutaj naprawdę całą rzeszę super ekspertów i panelistek i panelistów. Także myślę, że to jest takie ważne wydarzenie na mapie wydarzeń Łomży ze względu na to, że ono jest dedykowane kobietom. Dzisiaj mówimy o zmianie. I ta zmiana często jest nieoczekiwana, często nas martwi, niepokoi. Czasem jest długo planowana, przygotowujemy się do niej, ale musimy z niej wyciągać jak najwięcej dla siebie. Ta zmiana musi być dla nas wartością. Musimy się nauczyć żyć ze zmianą. I w tym takim szybkim świecie myślę, że ten temat jest kluczowy. Dwie takie zmiany mogę wskazać. Pierwsza to jest urodzenie dziecka. Zostanie matką jest niesamowitą zmianą podejścia do wszystkiego. Kwestia odpowiedzialności za drugiego człowieka i tego, że reorganizujemy swoje życie, jest naprawdę niesamowita. A drugą zmianą na pewno było wejście do polityki. Myślę, że łatwiej sobie poradzić z jakąkolwiek zmianą w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że czyjeś oczekiwania nie są moimi obietnicami.
4: W czasie wydarzenia odbyła się gala konkursu Łomżynianka Roku. Przyznano 5 statuetek. W kategorii kultura nagrodzona została Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.
19: To jest ogromne wyróżnienie. Ponieważ ja od 5 lat próbuję zmienić Drozdowo, zmienić muzeum w Drozdowie i bardzo się cieszę, że widać również z perspektywy Łomży zmiany, które tam zachodzą. To nie są tylko inwestycje, ale też zmiany w działalności merytorycznej, w podejściu do zwiedzających. Ja mam taką ambicję, aby muzeum, tak jak poprzednio, przed laty dwór, emanowało na cały region, aby świeciło przykładem wysokiej kultury, osiągnięć naukowych, takich pięknych postaw patriotycznych. I jedyne, czego możemy w życiu się spodziewać, to jest zmiana. A jeżeli zmiana jest podejmowana świadomie, to jest zawsze zmianą na dobre. Nie ukrywam, że to jest duże zaskoczenie. Po pierwsze dlatego, że kobiet, które w kulturze działają, jest dużo, to są znakomite, znamy się wszystkie. Natomiast jest też zaskoczeniem, ponieważ ja w Drozdowie jestem od 5 lat i tak naprawdę to jestem na placu budowy. Ja mogłabym nagrodę dostać za budownictwo na przykład. I ja w tym codziennym takim dreptaniu za inwestycjami, pieniędzmi, poprawkami, odbiorami robót, to troszeczkę odchodzę od tego życia, którym czasami może żyje Łomża kulturalna. I teraz jak dostrzeżono to, że ja rzeczywiście coś robię, to jest dla mnie po prostu wejście w inny świat. I też taka refleksja, żeby się zatrzymać, docenić to, co robię ja i co robi zespół, bo przecież sama tego nie robię. No i też wyznaczać nowe cele. Mówimy o tym, że równouprawnienie mamy w kraju, natomiast ja sama ze swojego doświadczenia wiem, że kobiety mają trochę trudniej. I musimy się wspierać. Zresztą też widzę, chociażby jeżeli się aplikuje o pracę. Mężczyzna po prostu bierze pracę, a kobieta dwa razy się zastanowi, czy spełnia wymagania w 100%. I wydaje mi się, że to z tej odpowiedzialności wynika, że kobiet jest ciągle za mało w gronie kierownictwa. Kobiety bardziej się obawiają tej drogi zawodowej, bardziej się obawiają awansów. Dlatego tytuł dzisiejszego forum, czyli w zmianie, to jest bardzo ważne zagadnienie. Ja mam też takie przesłanie do kobiet, aby nie bały się zmian.
3: SK Łomża.
4: Przez kolejne 4 lata Łomżyńska Filharmonia i Teatr Lalki i Aktora będą współprowadzone przez Ministerstwo Kultury. Miasto aneksowało umowę, a to większy zastrzyk gotówki i dalszy rozwój naszych instytucji, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
20: Cieszymy się z tego, że miasto Łomża podpisało aneks na współprowadzenie Teatru Lalki i Aktora i Filharmonii Kameralnej. Inicjatywa współprowadzenia powstała jeszcze w pierwszej kadencji, w której rozpocząłem pełnić urząd prezydenta. W roku 2018 podpisaliśmy umowę na współprowadzenie Filharmonii Kameralnej. W 2023 roku podpisaliśmy z ministerstwem umowę na współprowadzenie Teatru Lalki i Aktora. No i podpisanie tych umów daje możliwość dobrego finansowania tych instytucji. Umowy zostały podpisane zaplanowane do roku 2030. W wyniku tych umów zwiększy się też kwota, która będzie wypłacana przez ministerstwo. To kwota prawie 770 tysięcy w przypadku teatru i prawie 1 000 000 złotych w przypadku filharmonii. Oczywiście miasto Łomża również zwiększa finansowanie wraz ze wzrostem nakładów poniesionych przez ministerstwo, ale podpisanie tych dwóch aneksów daje pewną stabilność finansową naszym jednostkom kultury, daje szansę też na kolejny rozwój i też na podnoszenie swojego i tak wysokiego poziomu. Jest to bardzo dobra informacja, mimo też tych obaw, które gdzieś tam się pojawiały na możliwość zredukowania liczby współprowadzonych jednostek przez ministerstwo, no to nasze jednostki, można powiedzieć, się obroniły wysokim kunsztem artystycznym i jakością, jaką prezentują.
2: Ciężko było dostać to
20: No wiadomo, jeżeli chodzi o inicjatywę kontynuowania umów, jeżeli mówimy o dużym finansowaniu, a tutaj jest to duże finansowanie, bo przecież też jeszcze na kolejne 4 lata, no to te rozmowy dość trwały długie, ale tutaj chciałbym podziękować i dyrektorowi Teatru Arki Aktora i dyrektorowi Filharmonii Kameralnej, którzy też włączyli się w te rozmowy i myślę, że tutaj dorobek obu tych instytucji przeważył, że te jednostki są nadal współprowadzone przez ministerstwo, więc można powiedzieć, kultura, sztuka się obroniła.
2: Stawiamy na dalszy rozwój tych jednostek.
20: Oczywiście, no taka była inicjatywa współprowadzenia tych jednostek przez ministerstwo kilka lat temu i nadal chcemy to kontynuować. W związku z tym myślę, że tutaj ten rozwój kulturalny, tak jak wielokrotnie podkreślamy, że Łomża na tle miast na prawach powiatu jest naprawdę jednostko wybijające się, jeżeli chodzi o instytucje kultury, jeżeli dodamy jeszcze do tego mediatekę, która rozpoczyna się którą już rozpoczynamy budować, no to pokazuje naprawdę naszą dużą siłę.
2: A czy jest szansa na właśnie współprowadzenie innych instytucji, na przykład
20: Jakbyśmy sobie popatrzyli, tutaj pamiętam w roku 2023, tak podpisywaliśmy tę umowę z Ministerstwem Kultury, to było naprawdę dużym też wyróżnieniem dla nas, dla miasta 60-tysięcznego, że mamy dwie jednostki współprowadzone. Jest to ewenement na skali kraju. Początki też kontaktu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa, kiedy Filharmonia taką umowę podpisała, to pamiętam też były argumenty, że ciężko będzie nam podpisać dwie umowy na dwie jednostki w naszym mieście, tym bardziej, że też duże miasta mają ogromne instytucje kultury i się teatr doczekał się na koniec rządów Zjednoczonej Prawicy. No temat na pewno trzeba byłoby podjąć, tak? Chociaż dzisiaj widzimy, że na pewno jest to trudniej i też koszty, jakie są na funkcjonowanie Filharmonii przede wszystkim i teatru, są dużo większe niż na koszty funkcjonowania muzeum, więc można powiedzieć, obroniliśmy to, co mamy, a pomyśleć zawsze, wiadomo, inicjatywę można podjąć, ale myślę, że nie będzie to na pewno łatwe, tak, żeby trzecia jednostka była jednostką współprowadzoną i zależało nam bardzo na tym, żeby i teatr, i Filharmonia, a muzeum, jeżeli chodzi tutaj o finansowanie, no to już z budżetu miasta to jesteśmy w stanie finansować bieżącą działalność.
21: SK Łomża News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. Bieganie, spacery czy rower, każdy kilometr zamieni się w punkty, a te w nagrody. Chodzi o wyzwanie sportowe dla mieszkanek Łomży i całego regionu. To w ramach akcji Aktywne Podlaskie. Sportowe wyzwanie zaczyna się dziś, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
22: Jak widzimy, jest to kolejna odsłona tej akcji w związku ze sportem. Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, pani, nasza mistrzyni, pani Kamila Lićwinko, dołącza do nas teraz również Rada Miasta w postaci pani radnej Jowity Chudzik. To pokazuje, że to grono przyjaciół tych pomysłów jest coraz większe, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletniej córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
4: Mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachnik.
0: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przenieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową OneIF stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Startujemy 5 października. To taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 5 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Będziemy również, wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody. Ta akcja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie naszych partnerów strategicznych, których jest Województwo Podlaskie i Totalizator Sportowy, a nagrody rzeczowe, bony zniżkowe, vouchery przygotowali nasi partnerzy. Serdecznie dziękuję też partnerom za zaangażowanie i serdecznie zapraszam do aktywnego wzięcia udziału w akcji i pobrania aplikacji w związku ze sportem.
4: Mówi przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Miasta Białegostoku, Jowita Chudzik.
1: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Także ogromne gratulacje i tutaj dla Katarzyny, dla Podlaskiej Rady Kobiet, dla Fundacji Kizuna za ten pomysł. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów. Dziękuję serdecznie.
21: SK Łomża.
4: Mówią przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako i nowa członkini Rady, aktorka Katarzyna Herman.
7: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo i ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem, bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan, co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności, Kaś.
23: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą, jaka nam się kojarzy z kulturą i kulturą fizyczną. I co? I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
7: To ja biorę to wyzwanie, rywalizujmy. I zapraszamy Państwa do rywalizacji.
4: Mówi dyrektor oddziału Totalizatora Sportowego w Białymstoku, Hubert Ścisło.
24: Totalizator sportowy kojarzy się zazwyczaj z dużymi imprezami, z dużymi eventami sportowymi, ale my w swoim DNA mamy wpisaną również misyjność. A misyjność polega na tym, że wspieramy również lokalne inicjatywy. My traktujemy tę aplikację i inicjatywę naszych koleżanek jako pewnego rodzaju startup, który zaczyna się na województwie podlaskim, ale ma wszelkie możliwości i potencjał ku temu, by stać się aplikacją, mam nadzieję, ogólnopolską. Tego z całego serca wszystkim moim serdecznym koleżankom życzę.
4: Mówi ambasadorka akcji Kamila Licinko.
25: Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w akcji w związku ze sportem, że powstała aplikacja, której mogę być ambasadorką. Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że od poniedziałku będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać, szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, więc a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i od poniedziałku ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
4: Mówi pomysłodawca aplikacji Paweł Kołodziejczyk.
5: W związku ze sportem.pl i tutaj może pokażę, jak prosto będzie przebiegał proces całej instalacji i logowania. Wystarczy wejść na tą naszą stronę, kliknąć załóż konto, wpisać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, pseudonim, własny e-mail, oczywiście hasło. Wybrać, czy mamy Androida, czy iPhone'a, ponieważ aplikacja jest napisana poprzez Flutter i ona jest wieloplatformowa. Dzięki temu możemy zainstalować ją zarówno na Androidzie, jak i na iPhone'ach, na iOS-ie. Podajemy swój numer telefonu, datę urodzenia, zaznaczamy, że jesteśmy kobietą, ponieważ aplikacja jest skierowana tylko i wyłącznie dla kobiet. I tutaj nastąpiły dwie rzeczy tak naprawdę. Pierwsza rzecz to jest, użytkownik został już zarejestrowany i jednocześnie prowadzimy go za rękę, żeby uprościć proces instalacji. Rejestracja jest poprzez stronę internetową i można to zrobić zarówno na telefonie, jak i na komputerze, więc w zależności od tego, czy jesteśmy na telefonie, jeżeli jesteśmy na telefonie, to wystarczy tutaj kliknąć duży przycisk otwórz instalację na telefonie i automatycznie otworzy nam się sklep. W zależności od tego, czy jesteśmy na iOS-ie, czy na Androidzie, to otworzy się albo App Store, albo Google Play, a jeżeli robiliśmy instalację poprzez komputer, to wystarczy otworzyć aparat na telefonie, zeskanować kod QR i poprowadzi nas przez dalszą ścieżkę instalacji. Gdy już wykonamy tą instalację, wystarczy się zalogować i tutaj też staraliśmy się maksymalnie uprościć ten proces, ponieważ jeżeli będziemy zalogowani na komputerze, wystarczy, że klikniemy tutaj wejść do aplikacji bez hasła i wystarczy kliknąć mam kod ze strony. Oczywiście można w standardowy sposób podać login i hasło, ale można też zeskanować kod QR i automatycznie zostaniemy zalogowani na naszej aplikacji poprzez dane, które podaliśmy na stronie internetowej. Kolejnym etapem jest rejestracja naszej trasy. Oczywiście można jeździć samemu albo w duecie. Tutaj jest pierwszy etap pokazany, w jaki sposób następuje rejestracja, jeżeli jedziemy samemu. Można wybrać dyscyplinę, którą właśnie uprawiamy. Rower, klikamy start, na górze liczy się czas, dystans, prędkość i zdobyte przez nas punkty. Na mapie cały czas możemy śledzić postęp na naszej rywalizacji i po zakończeniu klikamy stop, mamy podsumowanie trasy, mamy jaki dystans przejechaliśmy, ile czasu nam to zajęło, średnią prędkość i taki bonus, mamy tam przeliczenie, ile oszczędziliśmy CO2 za to, że wybraliśmy taką dyscyplinę, a nie samochód. Kolejnym sposobem udziału w rywalizacji jest uprawianie tego w duecie i tutaj mamy pokazane na przykładzie, jak dwie osoby obok siebie są na dwóch różnych telefonach i w jak łatwy sposób możemy rozpocząć taką trasę. Tutaj mamy dwie osoby, Ole i Kasię. Obie logują się do aplikacji. Po lewej stronie tutaj jest Ola, która będzie tak jakby głową. Klika, że rozpoczyna rywalizację razem. Klika start. Dzięki temu pojawiają się dwie rzeczy tak naprawdę. Kod QR albo kod do wpisania. I teraz, gdy Kasia obok chce dołączyć do tej rywalizacji, klika razem i ma albo możliwość wpisania kodu, albo zrobienia zdjęcia za pomocą tego kodu QR i dzięki temu aplikacja łączy w pary. Ola klika dołączam. Za chwilę Ola dostaje powiadomienie, że Kasia dołączyła i Ola już teraz prowadzi całą ścieżkę, klika start, klika stop. Oczywiście Ola w międzyczasie może się odłączyć od Kasi i wtedy będą już dwie trasy niezależne od siebie. I tutaj już tylko jedna osoba, ta głowa, która rozpoczynała, klika stop. Dzięki temu za chwilę u Kasi także pojawi się podsumowanie i mamy wspólną trasę dla dwóch osób. Dzięki temu można uzyskać dodatkowe odznaki. Oczywiście tutaj podczas całej rywalizacji można zbierać nagrody, punkty, które można wymienić na nagrody i podzieliliśmy to na dwie części, tak? Po pierwsze, za każdy przejazd dostaje się punkty, ale jednocześnie monety. Dlaczego tak? Ponieważ nie chcieliśmy, żeby zakup jakichkolwiek nagród powodował spadek w rywalizacji, więc punkty pozostają zawsze w takiej samej ilości, jakiej zdobyliśmy, a poprzez zakup nagród schodzimy z monet. I jak to wygląda w aplikacji, zakup takiej nagrody? Wchodzimy dole w kiosk, mamy listę nagród, klikamy po prostu zamów przy odpowiedniej nagrodzie, automatycznie pojawia się w moich zamówieniach na górze i gdy chcemy odebrać, przechodzimy do moich zamówień i tutaj chociażby są dwa przykłady w zależności od tego, czego dotyczy nagroda. Pierwsza nagroda to jest kod 15% na kawę i to jest kod, który należy wpisać na stronie, więc automatycznie się pokazuje, jest od razu link do sklepu, gdzie można go wykorzystać, albo prawdziwa kawa do odbioru w sklepie i tutaj na dole pojawia się po prostu kod QR, który pokazujemy w danej kawiarni i dzięki temu możemy odebrać tą nagrodę. Wiem, że część użytkowników nie lubi biegać czy uprawiać jakiegoś sportu z telefonem, więc dodaliśmy taką dodatkową funkcjonalność, że można zgrać sobie swoje własne trasy za pomocą tras, które mamy zapisane na przykład w Garminie, Strawie lub w innych aplikacjach i to też staraliśmy się maksymalnie uprościć. Wystarczy wejść w moje trasy, wgraj plik z zegarka. Tutaj jest też oczywiście pełna instrukcja, skąd wziąć plik, w jaki sposób go zdobyć, chociażby z Garmina. Bierzemy ten plik, klikamy wybierz plik, aplikacja automatycznie go przeliczy. Widzimy za chwilę, jak to wygląda ta trasa wgrana z Garmina. Oczywiście ona jest odpowiednio oznaczona i jeszcze mamy dodatkowe zabezpieczenie, gdyby ktoś chciał przez przypadek dorzucił dwa razy tą samą trasę, to oczywiście to jest też zabezpieczone, więc pojawi się po prostu komunikat, że ta trasa już jest zarejestrowana i dwa razy nie zostanie naliczona. Zachęcam do rejestracji. Przelicznik jest, żeby to było bardzo wyrównane, tak? Ponieważ można jeździć na rolkach, na rowerze, biegać lub chodzić i tutaj staraliśmy się podejść w taki sposób, żeby wydatek energetyczny był równy, żeby zarówno biegając, jak i chodząc, albo jadąc na rowerze, tak? Ponieważ na rowerze dużo łatwiej zdobyć jakiekolwiek kilometry, więc staraliśmy się, żeby te punkty były za wydatek energetyczny, a nie za kilometry, tak? Żeby jeżeli ktoś przejedzie 50 kilometrów rowerem, to na pewno trzeba bardziej docenić osobę, która przejdzie lub przebiegnie te 50 kilometrów, niż uzyska je poprzez przejazd na rowerze. Po zakończeniu rywalizacji zrobiliśmy dodatkowy tydzień działania tej aplikacji na odbiór wszelkich nagród, tak? Żeby nie było, że kończy się rywalizacja i tego samego dnia zamykamy kiosk, tylko ponieważ osoby mogą i do 23 chociażby rywalizować, więc jeszcze będzie przez tydzień aplikacja działała, strona internetowa będzie pewnie dłużej, aczkolwiek nagrodę będzie można odbierać jeszcze przez cały tydzień.
0: Na pewno wszystko podsumujemy, te rankingi, wyniki, aktywność, częstotliwość, te wszystkie rzeczy będą podane. Ja bym tylko jeszcze typowo prosiła, żebyś doprecyzował, że nie trzeba przez stronę internetową się logować, możemy po prostu pobrać też aplikację, prawda?
5: Tak, po prostu staraliśmy się uprościć i ujednolicić ten proces, ponieważ niektóre osoby będą korzystały z Androida, niektóre będą korzystały z iOS-a i żeby zrobić jedną prostą ścieżkę, właśnie po to przygotowaliśmy tą stronę internetową, żeby było prosto i łatwo.
0: No a my liczymy na to, że to będzie taka pilotażowa, jest teraz edycja i że będzie może wiosenna, będziemy nad tym pracować.
5: Pomysłów jeszcze trochę mamy.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Jest 9, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: a wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tato, co znaczy negocjować?
14: Szukać porozumienia.
13: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
15: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
16: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi, a eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki, czym jesteście teraz zajęci, w czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie. Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99.

0: moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: I po reklamie. Łomża na czasie.
5: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Na początek szybkie pytanie. Macie już plany na dziś? Jeśli nie, no to być może, jeśli zrobicie głośniej, spadnie Wam całkiem ciekawa opcja na dziś. Nie wiem, czy wiecie, ale w Łomży można dziś poczuć prawdziwy kurpiowski klimat. To za sprawą koncertu Młodzi z Kierkowskiemu w Filharmonii Kameralnej. Będzie muzyka, śpiew, taniec i mnóstwo pozytywnej energii. Na scenie blisko 70 młodych muzyków, którzy pokażą, że tradycja wcale nie musi być nudna i wciąż potrafi zachwycać. Start koncertu o 15:00. Wstęp darmowy.
6: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
7: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
6: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
8: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
9: Kochana Eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
8: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie, proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Tobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Siemano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię, do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Wey you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Dwójka ekipery w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za

0: dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
1: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie, tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko weskowe jabłce na smartfony.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
9: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
10: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
9: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
10: Pompobranie w Klimamet, 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet, zbieraj oszczędności, nie grzyby.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama. Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
14: I po reklamie.
15: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
16: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
15: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
17: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla Was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie! przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła i dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę narzekać, prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
12: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
11: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
12: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
4: I po reklamie.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z dywizji B Ligi Narodów.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie.
7: Łomża na czasie.
8: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jak tam wasza sobota? Już zaplanowana? Czy plany dopiero się kształtują? Wieczór tuż, tuż, a więc czas pomyśleć o dobrych imprezowych wyskokach. Trochę tego będzie, zarówno w Łomży, jak i w regionie. A my mamy coś, co być może wam ten weekend jeszcze bardziej umili. Mamy do rozdania wejściówki na koncert Long & Junior w klubie Black & White w Ostrołęce. Co trzeba zrobić? Trzeba napisać do nas maila na adres lomza@sk.pl. A potem już tylko czekać, aż się do was odezwiemy. Long & Junior w Ostrołęce już dziś wieczorem.
9: Minęło południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
10: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
9: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
11: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram. Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrelli Pakamoroza w Radiu SK 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach. Robię sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce
2: posprzątał. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
12: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
11: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
12: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
13: Już to czytałyśmy?
14: Już to wymyśliłam.
15: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: I po reklamie.

0: wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Numer jeden gorącej dwudziestki. MJ Deli w Radiu SK. A tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach. No i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia. No bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: SK.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
9: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
8: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
9: Magnifique!
8: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
9: No, Hisense Media Expert to ma sens.
10: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: I po reklamie.
2: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
3: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
2: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
4: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
2: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
5: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj wypływam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę, 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
11: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
10: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy!
11: Pompobranie w Klimamet! 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby!
6: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie i w studiu pojawił się już Paweł Karpiński. Cześć Paweł.
1: Cześć.
0: Słuchaj, masz bardzo poważne zadanie. Ja nie wiem, jak ty w ogóle dasz radę.
1: Jakie to zadanie?
0: Bo ja dzisiaj pytałem słuchaczy, czym są zajęci. I to jest tak, sprzątanie.
1: Tak,
0: szykowanie imprezki urodzinowej, praca taka zwykła, normalna, i jazda z dziećmi na salę zabaw. I ty w tym wszystkim musisz pomagać. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz.
1: Te
0: jeden
1: pierwsze
0: sam.
1: Ogarnę, ale to ostatnie to tutaj nie wiem, no ale zrobię co mogę.
0: Ale masz niezłych pomocników. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To już po 14 w Radiu SK. Za chwilę też najnowsze newsy. No i Paweł Karpiński przejmuje stery.

0: myślisz? Reklama.
1: A kierownik wie, jaki jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty! Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
8: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
7: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
8: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
9: I po reklamie.
10: Łomża na czasie.
11: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Czy ktoś mówił, że w weekendy w Łomży nie ma co robić? Albo gdzie imprezować? No to zapnijcie pasy i róbcie głośniej. Dziś w Klubie 54 impreza z zespołem Masters. Natomiast jeśli sami chcecie chwycić za mikrofony, no to pod ratuszem macie taką możliwość. Zbierajcie ekipę, szykujcie głosy i pokażcie, co potraficie. Ale to nie wszystko, bo w sąsiedniej Ostrołęce też gorąco. Na scenie dziś Long and Junior. No i jeszcze na koniec przypomnienie o soundtracku w Łomży. Festiwal piosenki filmowej i musicalowej trwa w Łomży do jutra w MDK-u.
12: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
13: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
12: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
14: No i mamy 2:00 po 14:00. W sobotę pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Ta tu w Radiu Estka to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10.10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10/10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Tato, co znaczy negocjować?
10: Szukać porozumienia.
9: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
11: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką, bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz. Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.

SK w sobotnie popołudnie. Mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
13: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
12: W tym tygodniu Mrozu zagrał 2 wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15:00, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: To Be Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wierzę, normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koszt.

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Promocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
11: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar, różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

zbierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live, no i teraz Sanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym i album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD, premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji, nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy, więcej o tym przeczytacie na sk.pl, a Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii, telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj, swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie, już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, no i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia. Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę. I prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiem, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100... A, nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem

0: Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
6: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
5: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
6: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
7: I po reklamie.

0: Robin, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Smartowi, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrani wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
16: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
17: A ulubione śniadanie?
16: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
15: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, a na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ich hit Później ci opowiem otwiera 17 w SC. Później The Kid LAROI, Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.
18: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Sonia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel, a zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z

0: dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
5: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
4: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
5: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
6: I po reklamie.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: I po reklamie.
10: Łomża na czasie.
11: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jak tam wasza sobota? Już zaplanowana? Czy plany dopiero się kształtują? Wieczór tuż, tuż, a więc czas pomyśleć o dobrych imprezowych wyskokach. Trochę tego będzie, zarówno w Łomży, jak i w regionie. A my mamy coś, co być może wam ten weekend jeszcze bardziej umili. Mamy do rozdania wejściówki na koncert Long & Junior w klubie Black & White w Ostrołęce. Co trzeba zrobić? Trzeba napisać do nas maila na adres lomza@sk.pl. A potem już tylko czekać, aż się do was odezwiemy. Long & Junior w Ostrołęce już dziś wieczorem.
12: Muzyką się żyje.
13: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej 20, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie.
14: Impreza.
13: A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał. Bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon for Nothing.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

zdaniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś to powiem, jakieś dobre słowo szefowi. Radio SK. Dawid się nadaje.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?

0: przyjść wcześniej. Magia szafy Łomża Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
1: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę, 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.

Rudimental, Kality, All I Know, 118 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: worth it. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
9: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
8: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
9: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości w głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji. Nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
16: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
15: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights czy jej współpracę z Marshmello, Calvina Harrisem i Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
17: Impreska.
15: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc więc mamy czas na imprezkę. Mati Fujiwo, cześć, Zalia, Tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
13: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
15: Dwie minuty po 19:00.

0: 100 BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej, już teraz, wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: jeszcze mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena, Spektrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę. Albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie? Albo może dzisiaj odpoczywacie? A może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych. I szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
6: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: I po reklamie.
1: SK.

0: to nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Czeska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, ja właśnie zaczynam przypaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Ja SK. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuje, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: Lizzo, Taylor Swift to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: Radio SK! I bardzo dobrze!
2: SK!

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.
5: Łomża na czasie.
6: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Czy ktoś mówił, że w weekendy w Łomży nie ma co robić? Albo gdzie imprezować? No to zapnijcie pasy i róbcie głośniej. Dziś w Klubie 54 impreza z zespołem Masters. Natomiast jeśli sami chcecie chwycić za mikrofony, no to pod ratuszem macie taką możliwość. Zbierajcie ekipę, szykujcie głosy i pokażcie, co potraficie. Ale to nie wszystko, bo w sąsiedniej Ostrołęce też gorąco. Na scenie dziś Long and Junior. No i jeszcze na koniec przypomnienie o soundtracku w Łomży. Festiwal piosenki filmowej i musicalowej trwa w Łomży do jutra w MDK-u.
7: Muzyką się żyje.
8: Bydgoszcz doceniła BDOS-a 2115. To rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
9: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
8: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
10: Imprezka.
8: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

0: Hitboxie.
1: Vans Joy, Riptide, The Vest, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Westce. Dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugel. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosby i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca

0: To Talking Buddy i Tablo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej dwudziestki. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę, Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: tylko promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę, 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy! To będzie ostatnia reklama.
4: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Łomża na czasie.
10: Cześć, tu Aga Zakrzewska. A teraz propozycja na niedzielę dla wszystkich, którzy mają przed sobą trochę poważniejsze decyzje. 11 października w Łomży szykują się targi ślubne. Można będzie zobaczyć, co jest w tym sezonie na ślubnym topie, ale też złapać jakieś ślubne pomysły, porozmawiać z ludźmi z branży i być może nawet znaleźć coś, o czym wcześniej nawet nie pomyśleliście. Co roku to wydarzenie zbiera tłumy, więc organizatorzy liczą, że i tym razem przyszli nowożeńcy nie zawiodą. Start jutro o 11 przy Spokojnej, a eskowo oczywiście polecamy to wydarzenie.
11: Muzyką się żyje.
12: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDSA zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
12: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć się w Radiu SK.
0: Impreska.
1: Impreska.
12: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Katy Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2:02. To jest Impreska. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.
15: Zawi-

To Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

0: Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00 to jest eskowa imprezka. Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie: na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans, Zelmer Law i Heroes to już za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

To Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly High, to Your Mio. 4 minuty zostały do 22 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
0: I po reklamie.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko moje.